0: wanna dance.
1: SK Ostrzeszów.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: ESK Ostrzeszów.
1: Może udaj się daleko podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: wracasz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się raczej pochmurny, z temperaturą sięgającą zaledwie 7 kresek. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. W ciągu dnia słońce może się czasem przebić, ale po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
4: Jest to 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w służbie więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
5: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
4: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według służby więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
6: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
7: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
8: No na pewno jakiś tam będzie.
9: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
7: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
9: Nie, nie jestem.
8: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
4: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
10: SK Ostrzeszów.
11: Jego damość pan, umowa z wykonawcą jest już podpisana. Prace ruszą niebawem. Chodzi o pierwszy etap remontu ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie.
12: Jeśli wszystko pójdzie planowo, to na koniec października ten pierwszy etap będzie zakończony.
11: Mówi starosta Dariusz Świtoń. Koszt pracy to 2,5 miliona złotych. Gród Bartosza, noc dwóch tradycji. Dwudniowy plener poświęcony historii Odolanowa i rycerza Bartosza, który miasto założył 20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie. W planie pokazy walk rycerskich, warsztaty rzemiosła czy koncerty poleca Radio SK.
13: Jankes,
14: Kama
13: i Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu. No chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
16: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku. Czuję się zaskoczenie pełne. Jestem zszokowany wręcz.
15: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj. Odpoczniesz sobie ode mnie. Przynajmniej.
16: Dziękuję bardzo.
17: Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś.
15: To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wszystkim oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział, wszystko okej? Okay? A ja, no...
2: Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho.
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
3: Kama i Wiktor.
1: To mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpili. To mam, ale żeby przez czarną, to już tego nie grali. Okay.
0: Słuchaj, jak jest za darmo?
1: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: wyciąga.
1: Ale ja cicho,
2: powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co powiem?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło?
1: Czy i zdziwiło? Co? No, co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie... Przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
2: Tak, to są wkładki
0: plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
2: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
1: Tak? A, żeby twoje się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: W worku, od nowości. Poranne brasowanie. Iwo,
1: Krzysiu... Nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw. Załóż nakładki.
2: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę. Prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami tak specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry.
0: Tak, słuchajcie. Dzień dobry.
1: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
2: Och, Iza, tak, bardzo fajna dziewczyna.
1: Podkochuję się w niej troszkę.
2: Mhm.
1: I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
2: Izabela?
1: Na internautkę właściwie.
2: Tak. Na dziewczynę.
1: Tak, no. Która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam. Ludzie są pokrzanieni.
2: To prawda, to się idealnie zgadza rzeczywiście. Ale lećmy dalej. Nasze podwórko, polsko-hiszpańskie, Laura Lewandowska, córeczka

0: Nie mam dosyć.
1: Nie idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
2: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
1: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
2: Właśnie, no dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze, idzie, pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą tylko 7 kresek. Na niebie dominować będą ciemne chmury, a wiatr powieje lekko z południowego zachodu. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 16 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
10: 6.30, to jest Kanios, Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
10: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała 2 kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Jankes,
14: Kama,
15: Kama
14: i Wiktor.
15: Wiktor.
14: SK.
10: 31 minut po godzinie 6 i cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
16: Zapraszamy, halo, halo.
10: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
16: Oj, dużo jest takich osób rzeczywiście, no. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
10: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
17: Już jestem w

0: sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy, a że lato się zbliża, jak co roku delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: A do przodu, nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej. No.
0: Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. Za chwilę będzie, co, że będą urodziny w Radiu SK, zgłoszenia oczywiście, gdzie?
1: No? Na SK.pl.
0: No właśnie, bardzo dobrze.
4: Reklama. Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: I po reklamie.
5: SK.

0: 12 minut do 7. Happy birthday to you. Oho, metal! Eska budzi w urodziny. Naprawdę pięknie. Jakbym słuchał Eurowizji.
1: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego rana.
2: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiel-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
1: Tak jest.
0: Serio.
1: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
2: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma zakoł, a ty masz power. I wychodzi zakoł power.
1: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o Karpielu-Bułęczce napisali w Wikipedii. O tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
2: Domyślam się.
1: No i co?
2: Od mojego partnera.
1: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy, ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
2: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką? Przepraszam, że tak.
2: Pomocnik tapicera, o.
1: Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze mówimy.
3: Tapicerską.
1: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba to... Dobra, jest to naprawdę... Dobra, bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiemy, że gdzieś tam oni słyszą. Jesteśmy, zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: Dorzucamy się do twojego kolejnego jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą pizzerię. Stówkę.
0: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
2: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz,
1: ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego. Pawełku!
2: Najbardziej chodliwy towar w mieście, bilety na Matę na Narodowej. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze. Mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu, proszę bardzo, nie ma problemu.
2: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
14: W Ostrzeszowie poranek zacznie się chłodno, termometry pokażą około 7 kresek, niebo zasnują gęste chmury, więc słońca raczej nie zobaczymy. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 16 stopni, ale po południu możliwe są opady deszczu, dlatego warto mieć parasol pod ręką.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
15: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
16: Jeden strzał pani słyszała, tak?
17: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało.
18: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
15: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu.
19: Nasze
15: stabilne Ale dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8 to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
9: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
15: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
11: SK Ostrzeszów News.
16: Jagoda Mośpan. Mieszkańcy Ostrzeszowa mogą dostać zwrot części kosztów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt. Program właśnie ruszył. Miasto odda do 300 zł za zabieg psa lub kota.
19: Jeśli chodzi o ten program, jest to, można powiedzieć, pilotaż. Zgłaszali się mieszkańcy z takimi potrzebami.
16: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. Wnioski można już składać. Policja w Kępnie zaprasza na trzeci mundurowy zlot motocyklowy. To już w sobotę w sanktuarium na Pulku pod Bralinem. Będą pokazy, znakowanie rowerów i wiele innych. Start o 10:00.
20: Skama i Wiktor w Radiu SK.
21: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
22: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
23: A, właśnie, zdziwionko jest, no.
24: Tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie, no, przez kierownicę, przewrót w przód, a dobra, dobra.
22: A u was? Co was dziwi?
25: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
26: Sokrates.
22: No dobra, Justin Bieber teraz od was z samego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
27: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: Tutaj SK, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem, gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No ale u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
2: Dawaj, gramy w węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: No bateria teraz, trzymała tydzień.
1: Teraz trochę
0: piękne.
1: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? No, papieroska, takiego
1: tak
0: na
1: było.
0: Później nie
1: tak.
0: Wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.

0: Ale ładnie gramy z rana. 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my, SK, rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, zawsze się, z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: O, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mało.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami, wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie, a mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą teraz, dlatego kiedy usłyszałam, że będzie koncert Best of Mata, po prostu bardzo mnie poruszyło, bo faktycznie jestem wielką fanką Maty z dawnego czasu.
1: No to będzie wszystko rzeczywiście na tym koncercie, no.
0: Będą schodki, na pewno.
1: No, schodki w ogóle będą słyszeć, to co się będzie się działo na PGE Narodowym. I co najważniejsze, ty też będziesz słyszeć, bo mamy dla ciebie...
0: podwójne zaproszenie na koncert Maty, który już w ten weekend odwiedzi PGE Narodowy.

0: 25 minut po siódmej. Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i o, chyba jednak mają, chyba mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
0: Kama i Wiktor. O kurde, dwie piłki widzę.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: W Ostrzeszowie dzień zacznie się chłodno, z temperaturą około 7 kresek. Ciemne chmury będą dominować na niebie, a lekki południowo-zachodni wiatr będzie towarzyszył nam przez cały poranek. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
9: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13.00. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski, województwa łódzkiego.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
9: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki,
12: Kama i Wiktor.
13: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
14: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
15: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
13: Brawo dla pana, gratulujemy!
16: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankex?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: Powiem ci.
1: Mogę. Ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankex nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankex na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. w miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
3: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację. Okay.
1: Tak. Jak będziesz chciał pogratulować Arturowi, to do niego.
0: Okay. No dobrze, okej. Okay. Czyli co, jestem mężczyzną? Bo ja chciałbym wiedzieć, kim jestem.
1: Tak. Ciężko. No,
0: oj nie?
1: Nie wiem, bo moja podpowiedź na przykład brzmi tak, dobra. Janki. Mam na ciebie ochotę. Wiesz, a ja z reguły nie mam ochoty na mężczyzn.
0: Okej.
1: Okay. No, także...
3: Masz
1: z reguły.
3: Ochotę.
1: Z reguły, no. Ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź. Mhm.
0: Czy jestem wysoki?
1: Możesz być, no.
0: Dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. Wiktor, to są podpowiedzi?
1: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym słuchacze są najważniejsi.
0: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Ha, ha, ha. Może ktoś na żywo zadzwoni.
1: Paweł,
0: dawaj, ja już nie mogę wytrzymać. Na żywo, 6-6-4-4-0-2-3-0-2. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
3: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
0: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
1: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
0: Czekaj, chyba telefony dzwonię. Dawaj, odbieraj. Halo, dzień dobry.
4: No witam, Jankę. Na stacjach paliw jesteś rozchwytywany.
1: Jestem... Wow! O, i tyle wystarczy.
0: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
1: Ja na stacjach.
0: A, przepraszam. O, na stacjach?
1: No jesteś tam popularny nawet, no.
0: Na stacjach?
1: Masz tam swoich fanów, tak.
0: A w jakich stacjach?
1: No i gadaj z człowiekiem, no.
0: Radio SK. W stacjach paliw?
1: Nie, stacjach nie paliw.
2: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.

0: 2 Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat i jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap Gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz Łap Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczmorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę i w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
3: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
4: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
3: Ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
4: No rozumiem.
3: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. Dlatego jest ta siatka.
4: Okej, rozumiem.
3: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
4: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
3: No ale z grubsza, proszę pani, z grubsza.
4: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja nie odcucę, czy ja nie odcucę z tej siatki?
3: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
4: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
3: Siatkę pani dostarczy Adam.
5: Cześć Ewa, zostałaś kręcona w Radio SK.
4: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? Okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Dziękujemy pięknie. To był Nosalek nasz wspaniały. Zgłoszenia na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o...
6: Kim jest Jankes?
0: To może jestem Nosalem?
6: Na pewno nie.
3: Na pewno!
0: Nie obrażaj Nosela.

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numery gramy na antenie Radia SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Youngest. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
2: Cześć Youngest, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No...
3: Dziękuję. Dobra, nie?
1: Dobra, no. Odpowiedź wzięliście na klatę, okej.
0: Okay. Jesteś skąd, lecz nie wiadomo skąd.
1: Jestem. Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
1: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany, bo jak cię nie ma, to nie jesteś. To... Tak kombinuj, w tę stronę.
1: Czyli jestem znaną postacią jakąś, jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. No pomóżcie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
22: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.

0: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się chłodne, z temperaturą około 11 kresek. Słońce schowa się za chmurami, ale jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu może nas zaskoczyć deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Parasole mogą się przydać.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
2: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
3: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
4: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
5: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
1: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
6: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
7: Za pierwszym.
6: To wygląda.
7: Za pierwszym.
6: Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
8: SK Ostrzeszów News.
9: 3 lata i 4 miesiące więzienia dla wnuczki, która w grudniu 2023 w Ostrowie chciała zabić babcię. Zaatakowała ją nożem. Wyrok zapadł przed Kaliskim Sądem Okręgowym. Nie jest prawomocny. Sąd wyłączył jawność procesu, ale wiadomo, że nadzwyczajnie złagodził wyrok. Po opinii biegłego, że oskarżona w chwili czynu miała ograniczoną poczytalność. Działania poszukiwawczo-ratownicze czy awaryjne lądowanie samolotu. Przed nami ćwiczenia Sarex. Te jutro między innymi na terenie Kalisza. W tym dniu należy spodziewać się większego ruchu pojazdów uprzywilejowanych.
8: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: No właśnie, czy na pewno Jankes? No właśnie, nie Jankes, no bo jestem zupełnie inną postacią.
6: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Jankes już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
7: Dawaj.
10: Jankes, bardzo lubią ciebie dzieci.
7: O, nie wierzę. Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się. Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
6: Ciężko by było.

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ale on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze podpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nie, nikt nie słyszał.
0: Tak, to teraz jest ten moment kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze opcją, to no to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
3: Takie, a już rzuciłem, że hot dogiem to już mam jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
3: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. No. Więc jest prośba od słuchaczki.
4: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by było w tym przypadku nie działa.
0: No.
3: Dobrze.
5: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
3: A to jest fajne w ogóle. No, musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej. Okay. Nie teraz. Podpowiedź poproszę. To była podpowiedź? Nie była podpowiedź.
0: Już była.
3: To była?
0: To była.
3: Ale serio?
0: No.
3: Nie,
0: no tak.
3: To poproszę o inną, kolejną.
4: Jesteś długi.
3: Jezusiu, no i mam znowu problem.
0: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
3: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
5: Długi jest.
0: Długi raczej, no.
3: Długi?
0: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl. Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
3: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
0: No pewnie, że ma.
3: Daj, poproszę.
4: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
0: O. No?
3: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
0: Nie!
3: Nie, byłem pewny, że jest na ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę! Na stacji paliw, ale to wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, i tak dalej.
0: Pewnie,
3: no.
0: Żeby się zgadzało, gdyby...
3: Tyle, że się nie zgadza.
0: Gdyby to, że się nie zgadza.
3: No. Nie, to teraz już nie mam pomysłu. A chyba, że masz konkretną podpowiedź.
4: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
0: No, słuchaj podpowiedzi.
6: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
0: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę, naprawdę.
3: Pistolet?
0: No jaki pistolet?
3: No ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
0: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
4: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
0: O!
3: Jak to jest?
0: No. Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
5: Zgaduj!
0: No?
5: A jak nie, to kara!
0: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak... Nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo nie była dobra.
3: Jest to u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
0: Niestety.
3: Czekaj, to nie była propozycja. Ja to powiedziałem?
7: Cześć, Eska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
3: Łatwo gang? Coś? Nie wiem. Nie, to nie to. Ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
0: Nie, Jankesie, niestety, wykorzystałeś wszystkie swoje szanse.
3: Mam tego dość.
5: Chcesz zobaczyć?
0: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
3: To już koniec.
0: No.
3: Ja mam się za to przebrać?
0: Tak.
3: Jeszcze nie wiem za co, pokaż.
5: Nie! Paruwa!
0: Jaka paruwa, wariacie, z ciebie?
3: Ale mówiłem hot dogiem.
0: Ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
3: I jeszcze napisali paruwa.
0: No. I leżysz na grillu.
3: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabraniam.
0: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy cię uznali.
3: Jak byś poważną paruwą.
5: A na kiedy się przebierzesz?
3: Słuchajcie.
0: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś.
3: Kama dała lajka. Tutaj.
0: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry. Czy macie strój paruwy? Radio
3: SK. Jak to mówi? Paruwa. Coraz bardziej was kocham.
0: Osłonkę sobie załóż może taką, wiesz? Taką wielką prezerwatywę.
3: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: 20 minut po godzinie 8 to jest SK z samego rana.
1: Zapytałem naszego kolegę Pawła Boga, jakim jest fagata.
0: Bo podsunął nam informację
1: o fagacie. Nadaje, powiedział nam to.
2: Taka dziewczyna z pod Konina.
0: No, to jest
1: ta. Ona jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię ojca i syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta tak. Dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: To powiedzieli.
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis fagata by Barkę zaśpiewała?
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
1: Zostawiam na brzegu.
0: Sexy Barka spod Konina. Allo.

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu,
1: i po jakiemu?
0: Ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje. Jankes, Kama i Wiktor. A nie, to będzie moje.
1: Jako tako.

0: reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

0: Chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
11: W Ostrzeszowie przedpołudnie zapowiada się pod szarym niebem, a termometry pokażą 11 kresek. Powietrze będzie w normie, więc nie ma co się martwić. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Warto mieć parasol pod ręką.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
12: Minęła 8.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
13: Kama i Wiktor.
14: To jest SK. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
15: Jestem parówką na Instagramie. No dobrze, okej. Okay.
14: Otóż, uwaga.
16: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy no, nam chyba nie wystarczy tylko jeden strój?
14: O, tak.
15: Zdecydowanie.
14: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te Królowe Przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzysz ten program z Netflixa?
2: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona?
0: Dokładnie to, tak, w polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
2: ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
2: Dobra, i mamy wersję, a my mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza Polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
2: No to mamy tutaj apel, my z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga,
2: jeśli tak się składa, że słuchasz Radia SK, na pewno słuchasz, to my na te Karaiby bardzo chętnie.
0: To może nie statkiem, bo ostatnio tam jest taki problem z tymi statkami.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: I po reklamie.
22: SK.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlaczego wziąłeś wolne? Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! O, serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym, zobaczymy jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo kiedyś na SK2 jeździmy, przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni po nich się rozstali, tak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak ciepło, nie, gdzie przeze mnie. Nie,
0: ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy gdzie lecimy w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga. Jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: Co mały, wielki człowiek. Kiedyś był o niej utwór nawet taki ładny.
0: O. Ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Nie, na ale to Napoleon na Żoliborzu mieszka, pan Jarek.
0: A może gdzieś do Francji?
1: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. Nie, to jest tylko taka podpowiedź, no i myśl sobie.
0: Zaraz pomoże nam chat GPT.
1: Właśnie.
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
2: Odlot ściśle tajny.

0: Za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jan Hess chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
0: Po pierwsze takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam. Jankes. Kama
2: i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
15: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
17: W Ostrzeszowie rano chłodno, termometry pokażą 9 kresek, a niebo zasnują ciemne chmury. Wiatr południowo-zachodni zacznie mocniej dmuchać. Po południu zrobi się mokro, bo możliwe są przelotne opady. Temperatura wzrośnie do 16 stopni. Uważajcie na zmienną aurę.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
22: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki.
23: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
21: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
24: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na sopach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
21: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
15: SK Ostrzeszów. News.
25: Jagoda Mośpan, Ostrzeszów dopłaca do sterylizacji i kastracji zwierząt. Można dostać nawet 300 zł na zabieg psa albo kota.
26: Jeśli chodzi o ten program, jest to, można powiedzieć, pilotaż. Zgłaszali się mieszkańcy z takimi potrzebami.
25: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak. Wnioski można już składać. Będzie można potańczyć, coś zjeść i posłuchać muzyki. Już 31 maja w Rogaszycach czwarty festyn rodzinny. Atrakcji ma nie zabraknąć, a wisienką na torcie będzie wieczorny koncert zespołu Powerplay. Szczegóły na Facebooku.
27: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull to Hall Room Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym Młody Matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgadnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim towarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bledka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
11: I po reklamie.

0: Bang, co September ich jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin w Esce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
9: I po reklamie.

0: chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that, 3,5 minuty bardzo dobrego grania, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harry z Wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz, Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
12: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się chłodno, termometry pokażą około 10 kresek, a niebo zdominują ciemne chmury. Powietrze będzie w normie, więc nie musimy się martwić. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
14: W momencie zderzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
13: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
15: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
13: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
16: SK Ostrzeszów. Sport.
17: Dobra wiadomość dla kibiców piłki ręcznej w Ostrowie i Kaliszu. Rebuc KPR Ostrowia i Netland MKS Kalisz z licencjami na nowy sezon w Orlen Superlidze. Kaliszanie obecne zakończyli na 5. miejscu. Jest to najlepszy wynik w historii drużyny. Ostrowianie walczą o brązowy medal. Przed nami kaliski wiosenny turniej rugby. To już w sobotę. Na boisku dzieci i młodzież. Mecz odbędzie się na Majkowskim Wembley przy ulicy Tuwima. Start o 9:30. Doping kibiców jak najbardziej wskazany.
18: Ostatnia nadzieja. Nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Stanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Harris Zokaria na początek. 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla Was specjalnie od 25. Od 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej eskowej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z eskowej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix w naszej apce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Eben i Harris Weste, to już za moment. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Rock, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią

0: Klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, Jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12, Westa, już za chwilę.
2: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
2: Wow. Mhm.
1: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
2: Wow.
1: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
2: Wow.
1: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
3: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
4: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
17: W Ostrzeszowie dziś ciemne chmury będą dominować na niebie. Termometry pokażą maksymalnie 15 kresek, a wiatr z południowego zachodu nieco się wzmocni. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Przygotujcie się na zmienną aurę.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy News WSC. Marcin Procki. Zapraszam w Kijowie. W wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny, a to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
19: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
18: W Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
20: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
18: Informuje Andrzej Padniewski z kolei Dolnośląskiej. Ich utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużyny zgłaszać można w 3 kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
21: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
18: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
2: SK Ostrzeszów News.
12: Jagoda Mośpan, Kobyla Góra z ministerialną dotacją. To 20 tysięcy w ramach programu Aktywny Orlik. Pieniądze pójdą na cykl darmowych imprez dla mieszkańców. W planach turnieje piłkarskie, zajęcia z zumby i rodzinne zawody sprawnościowe. Będą też warsztaty z dietetykiem. OCK zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Przekroczyć granicę. Gościem Agnieszka Wasztyl.
22: Przeniesiemy się do fascynującego świata Ameryki Południowej, śladami dawnego Imperium Inków.
12: Mówi dyrektor Michał Szmar. Spotkanie dziś o 18:00. Wstęp jest wolny.
23: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę, Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Joe i End of Beginning. 11:02 na zegarach w SC. Już grają Michu Sepkowski. Witajcie.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania, albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że zbióreczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chapel Run. Westę przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Zurichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Zurich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
8: I po reklamie.

0: Damiano Dawid Tajla na antenie Radio Sky Talk to Me. A jak wam zagram takie dźwięki? To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDSM 2115 i Mają Mecan i zbiórką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disneraka.cancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa. Jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale ta kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje. Tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo, poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował szpaku. Za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w imprezce.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: I po reklamie.
11: Skoro.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko. Radio
1: Łezka. Hity na czasie.

0: Lor. Wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radio SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie. Coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK po 18. Michał Sapkowski. Dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow. Mhm.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
7: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
13: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się z umiarkowaną temperaturą około 13 kresek. Niebo będzie raczej szare, ale jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie do 12 stopni. Przygotujcie się na wilgotny koniec dnia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
15: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
16: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
15: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
14: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
17: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
14: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela czy DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
18: SK Ostrzeszów News.
19: Jagoda Mośpan, nowy rok szkolny i nowe kierunki w szkołach średnich. Tak jest na przykład w pierwszym ELO w Ostrzeszowie.
20: Nowością jest profil przyrodniczy, rozszerzona matematyka i biologia.
19: Mówi Dominika Grzesiak-Sikora ze starostwa. W zespole szkół numer 2 to technik architektury, krajobrazu i arborystyki. Będzie można posłuchać, coś zjeść, a przy okazji poćwiczyć palce. Muzeum w Ostrzeszowie zaprasza na Noc Muzeów.
21: W tym roku będzie szydełkowy zawrót głowy.
19: Mówi kierownik Mirosława Rzepecka. To już w sobotę od 16.
22: Dwie minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców, więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Tims, Daj mi znać, Luzisha McNeil, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Love. Ludwig Szamachnil. Perfect Love w Radiu SK. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujące wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rika Astleya. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa jak po tej, z której ten skrypt dzwoni. Niemniej jednak, jeżeli już kogoś trollować, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie pieniędzy, to mi się nie podoba w ogóle. Zupełnie nie. Thomas Gray, też za chwilę wesce.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: I po reklamie.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na antenie Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radiu SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego, że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem.
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radio SK, 5 minut do godziny 13, po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.

0: Kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: W Ostrzeszowie szykuje się deszczowy dzień, więc warto mieć parasol pod ręką. Temperatury będą łagodne, bo termometry pokażą 14 kresek. Wieczorem zrobi się nieco chłodniej, z maksymalną temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, co może dodać nieco chłodu.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy Lesie zabił 2 osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
11: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
10: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
12: Bardzo dobra.
13: Lepszej nie jadłam.
14: Pierwszy kęs, uwaga, leci pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
15: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich na delikatnej jajecznicy.
16: Czy dla każdego starczy?
15: Zawsze.
10: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami, rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
17: SK Ostrzeszów News.
18: S11 z Ostrzeszowa do Kępna będzie gotowa w 2029 roku. Zaraz zaczynamy, mówi Łukasz Janowski z firmy Budimex.
19: Podpisaliśmy umowę, jesteśmy w trakcie przygotowania i prowadzenia robót, także to jest ten pierwszy etap.
18: Ten 18-kilometrowy odcinek pochłonie prawie 500 000 000 zł. Kalisz żyje teatrem. Nie tylko spektakle, ale również wydarzenia towarzyszące. Wśród nich koncerty, które odbywają się w klubie Kontrabas. Dziś na scenie Adam Struk z zespołem i piosenki o miłości. Początek o 22.45.
20: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie radiańska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
19: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
20: To będzie ostatnia reklama.
6: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
20: I po reklamie.

0: Nasz Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu. Więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes. James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji Domino's 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbu TV, to Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu i nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. To jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: promocji drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: W Ostrzeszowie czeka nas przyjemne popołudnie z temperaturą sięgającą 16 kresek. Możliwe są przelotne opady, ale nie będą one uciążliwe. Wieczorem temperatura spadnie do 12 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić o smog.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
12: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
11: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
13: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
11: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki w finale, pewnie pokonując Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium.
14: SK Ostrzeszów News.
15: Organizowali nielegalne wyścigi na ulicach powiatu ostrowskiego. Są już w rękach policji. 4 mężczyzn w wieku od 19 do 23 lat usłyszało już zarzuty i pożegnało się z prawem jazdy. Za udział i organizację nielegalnych wyścigów grozi nawet 5 lat więzienia. Są kolejne burzowe alerty dla regionu. Przy takiej pogodzie
16: najbezpieczniej jest pozostać w domu,
15: mówi Noemi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. A jeśli jesteśmy na zewnątrz, pamiętajmy, drzewo to nie schronienie.
17: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brązu, Miliony Monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
13: I po reklamie.

0: Na pokład naszego samolotu proszeni są pasażerowie, którzy są gotowi odlecieć w nieznane, nie liczyć godzin, lat, ani kasy na koncie, choć tak naprawdę to my za wszystko płacimy. Jeżeli ktoś widział taki trend ostatnio w internecie, gdzie na lotnisku proszeni są różni pasażerowie o różnych cechach do samolotu, to my prosimy tych, którzy są gotowi polecieć z nami nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, bo w ostatni weekend maja zabieramy Was na odlot ściśle tajny, co oznacza, że możecie wciąż dołączyć do naszej ekipy. Wpadacie na sk.pl, pobieracie aplikację Radia SK i tam się zgłaszacie. Naprawdę nie wiemy dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie polecieć z nami na niezapomniany weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Zgłoszenia czekamy tam, bo miejsca powoli wyparowują. Kolejne w samolocie są zajęte, trochę jeszcze ich jest, ale jak się pospieszycie, to większa szansa, że je właśnie złapiecie. The Weeknd, Save Your Tears, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
3: Wow.
2: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
3: Wow.
2: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
3: Wow.
2: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
4: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
5: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
18: I po reklamie.

0: Od razu informuję, nie zapłacimy za mandaty. Jeżeli ktoś właśnie teraz przyspieszył, słysząc Fast Cars, Superstars od Christiana Marci w Radiu SK. Ale poprawimy wam humor za chwilę w Radiu SK po 15, dlatego że oni wrzucają na luz. Pirowski i Pawełek już teraz u nas.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
13: W Ostrzeszowie po południu czeka nas zmienna aura. Temperatura osiągnie około 16 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, co może nieco ochłodzić odczuwalną temperaturę.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 15, SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Przewróciła się ciężarówka, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
15: Cały czas trwają poszukiwania osób, które są uwięzione pod gruzami. Także płonęła stacja benzynowa, zostały zaatakowane budynki biurowe.
14: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Według najnowszych informacji od służb, 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Ruszyły zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
16: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
14: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
17: SK Ostrzeszów.
18: Owacje na stojąco i sale pełne publiczności. W Kaliszu trwa teatralny maraton. Wczoraj widzowie obejrzeli m.in. separatkę. Dwa światopoglądy na scenie.
19: Chciałam zwrócić uwagę na to, że wszyscy jesteśmy bardzo złożonymi ludźmi, że to wszystko nie jest jednoznaczne.
18: Mówi aktorka i reżyserka Joanna Szczepkowska. Festiwal poleca Radio SK. Sadzonki, nasiona, a także kwiaty i warzywa. To wszystko będzie dostępne podczas targu ogrodniczego, który już w niedzielę na targowisku miejskim w Ostrzeszowie. Start o 9:00.
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć!
20: Rzuć!
3: Wrzuć na luz!
20: No to hops, wrzucamy na luz. Razem z wami 2:00 po 15:00. Dzisiaj czwartek, a za moment w głośnikach Mark Ronson i Miley Cyrus będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, a także Jeremy Sikorski i Shakira.
21: No i my oczywiście będziemy u was w głośniku.
20: Czyli nasza radiowa Shakira, Pawełek.
21: No i nasza Shakira kolejna, Pirowski.
20: Dzień dobry, witamy.

0: Shakira w Radiu SK. Whenever, whenever, czyli muzyczne przypomnienie o tym, że gdziekolwiek, gdziekolwiek się wybieracie, weźcie ze sobą Radio SK. Niestety w plecaku dobrodziejstwa inwentarza jest też Paweł.
1: No i szczęście w nieszczęściu jest też Pirowski oczywiście.
0: No dzień dobry, witamy dzień bardzo dobry. Pięknie w naszym popołudniowym zakątku. Wszyscy jesteście zaproszeni i super, że spotykamy się w komplecie, skoro temat szczęścia i nieszczęścia został poruszony, czyli można by powiedzieć trochę taki opis naszego duetu, tak. Prawda? Nie będę mówił, który to szczęście,
1: to
0: a
1: się
0: który
1: zmienia.
0: To nieszczęście.
1: Raz tak, raz tak.
0: No to czy szczęścia, czy nieszczęścia? Którego poczucia macie dzisiaj więcej, którego więcej nosicie w plecaku przez cały dzień? Proszę nam to wszystko opisać piękną głosówką i wysłać na Facebook Radia SK. Zapraszamy serdecznie, a my będziemy dzielić się prezentami.
1: Tak zwany Messenger, ale jest też droga SMS-owa 664 402 302.
0: Zapraszamy serdecznie. Merch popołudniowy mamy do oddania. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Nie jest już dużo, że tak powiem, tych ciuszków, ale są dla najlepszych i najwytrwalszych. A zatem dla was za moment także Just T i Turn the Lights Off. Bardzo dobry numer na porę popołudniową. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
20: I po reklamie.

0: To hasło najczęściej słyszy się w pracy, do koleżanki i kolegi: ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Zwani mi Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że
1: Ten stan byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdro.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie i za żonę robi X, to idealne równanie by było x minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus 1, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3590. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj do wolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: I po reklamie.

0: Madonna. I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć. Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
9: W Ostrzeszowie czeka nas przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 16 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Może jednak pojawić się przelotny deszcz, dlatego warto mieć pod ręką parasol. Wiatr będzie łagodny, co sprawi, że spacer będzie przyjemny mimo ewentualnych opadów.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Tak, dzień dobry.
10: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
11: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
10: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym. Ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej
12: być pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
10: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
13: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
10: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
14: SK Ostrzeszów. Sport.
15: Dobra wiadomość dla kibiców piłki ręcznej w Ostrowie i Kaliszu. Rebuc KPR Ostrowia i Netland MKS Kalisz z licencjami na nowy sezon w Orlen Superlidze. Kaliszani obecni zakończyli na 5. miejscu. Jest to najlepszy wynik w historii drużyny. Ostrowianie walczą o brązowy medal. Przed nami kaliski wiosenny turniej rugby. To już w sobotę. Na boisku dzieci i młodzież. Mecz odbędzie się na Majkowskim Wembley przy ulicy Tuwima. Start o 9.30. Doping kibiców jak najbardziej wskazany.

0: ATB. You're not alone w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. No to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także z tego, co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary, nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ. Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
13: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
16: I po reklamie.

0: Ossiman Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry i dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego eskowego messengera.
2: Słuchajcie, jestem włocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15 450 paczek było rozwiezione?
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy eskowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK. Dłonie mi

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17. Panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho.
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło, potem wycinali nam katalizatory, a teraz uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży, uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy, no i wiadomo, taki nowy czujnik, no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty, no właśnie na przykład przez złodzieja, połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Już w najbliższy weekend, 16 i 17 maja, zapraszam wszystkich do Rawicza. Startuje 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu. To jedna z największych imprez tego typu w Europie. Będzie także festiwalowe miasteczko z atrakcjami i strefą gastronomiczną. A wieczorami koncerty. W sobotę wystąpi Michał Szczygieł, a w niedzielę legenda polskiego rocka Ira. 16 i 17 maja. Zapraszam do kibicowania. Grzegorz Kubik, burmistrz gminy Rawicz.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnie.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
17: Masz to w Brico.
18: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Innowacyjne.
8: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition –

0: w Radiu SK pojawia się Jazzy, to wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo, za chwilę w newsach o 5:00. Ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
21: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas umiarkowana pogoda. Temperatura osiągnie około 12 kresek, więc będzie dość przyjemnie. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny być one zbyt intensywne. Wiatr będzie słaby, dlatego nie musimy martwić się o silne podmuchy.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Minęła 17, SK News, Jakub Krzyżak. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
22: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
0: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
22: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
1: SK Ostrzeszów News.
2: S11 z Ostrzeszowa do Kępna będzie gotowa w 2029 roku. Zaraz zaczynamy, mówi Łukasz Janowski z firmy Budimex.
17: Podpisaliśmy umowę, jesteśmy w trakcie przygotowania i prowadzenia robót, także to jest ten pierwszy etap.
2: Ten 18-kilometrowy odcinek pochłonie prawie 500 000 000 zł. Kalisz żyje teatrem. Nie tylko spektakle, ale również wydarzenia towarzyszące. Wśród nich koncerty, które odbywają się w klubie Kontrabas. Dziś na scenie Adam Struk z zespołem i piosenki o miłości. Początek o 22.45.
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
27: W Radiu SK.
28: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy, Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Pirowski.
29: Tu Pawełek. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.

0: Ben w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan Pawełek.
2: Dzień dobry. Jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś
2: to jeszcze
0: znać.
2: Tak, jak to działa.
1: Jak to działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadziu, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkładam pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Chyba, podaj. I tak ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Radyjko, tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: W telewizor? W telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
4: Okej. Czy to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej.
1: Niestety
0: pani Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
5: Autopromocja.
9: Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
10: Wow.
9: Mhm. Dynamiczna sylwetka typu fastback.
10: Wow.
9: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
10: Wow.
9: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
11: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
12: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
13: I po reklamie.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję tak. Jadzie okejkę.
1: Okej. Okay.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A podpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Ma.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: Dzień
1: kupiony.
3: Dobry.
0: Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku. Jadzia wkłada i ogląda.
2: Tyle... W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja obstawiam kasetę VHS.
1: Brawo!
0: Brawo! Tak jest, kaseta magnetowidowa. Kto tak. Nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Z wesela
0: oglądałam, pamiętam. To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej, pamiętam, że...
4: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to już

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Daria Zawiało w Bubble Tea na antenie Radia SK 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kłebo na FIDE przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na sk.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. SK.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Już trwa Allegro Smart.

0: audycję codziennie po 18. Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku.
1: Grasz.
0: Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie. Za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
14: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas umiarkowana pogoda. Temperatura utrzyma się na poziomie 15 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Możliwe są przelotne opady, dlatego warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie słaby, a jakość powietrza pozostanie w normie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Poszczegóły wpadajcie na sk.pl. Tam też więcej newsów.
11: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
16: SK Sport News.
15: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21:00, a na zwycięszczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: SK Ostrzeszów. News.
17: Jagoda Mośpan. Nowe kierunki w szkołach średnich w powiecie ostrzeszowskim. To między innymi technik architektury, krajobrazu i arborystyki w zespole szkół numer 2.
18: Ta arborystyka stała się nowością.
17: Mówi Dominika Grzesiak-Sikora ze starostwa. W pierwszym ELO nowością jest profil przyrodniczy. To coś dla tych, którzy lubią kwiaty, sadzonki i drzewa. Już w niedzielę w Ostrzeszowie odbędzie się targ ogrodniczy. Jeśli potrzebujecie nowych roślin, to zajrzyjcie na targowisko miejskie przy Łąkowej. Targ potrwa od 9 do 14.
16: Imprezka.
19: Imprezka.
16: Imprezka.
19: Imprezka.
16: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to zaczynam nasz program już. Czy ktoś pamięta z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
15: Ja pamiętam, tak.
20: Z jakiego?
15: A nie powiem tytułu.
20: A, dobrze, tak to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Kamczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe, End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać je zatem. Otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Tiktak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie tak, to było z programu TikTok. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był TikTok. A właśnie, TikTok, TikTok. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane. Można też oczywiście napisać, również w SMS-ie 664-402-302. Tim Berg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

0: Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu Łezka w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze Eski, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: I po reklamie.

0: Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczory, relaksujemy się po całym dniu. Ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: O, i to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jankes, Kama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci w nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Radio SK. Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Waligura.
2: Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: I po reklamie.

Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi. Radio SK. 1, 2, 3.

0: samba.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: I po reklamie.
11: Ostrzeszów na czasie.
12: Marta Rajewska, dzień dobry. Czas na garść ciaskowych podpowiedzi. Kalisz żyje teatrem. To nie tylko spektakle, ale również wydarzenia towarzyszące. Wśród nich koncerty, które odbywają się w klubie festiwalowym Kontrabas. I dziś na scenie pojawi się Adam Struk z zespołem i piosenki o miłości. Początek występu o godzinie 22.45. Wstęp jest wolny. Szczegółowe info dostępne w necie.
13: Muzyką się żyje.
14: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2, finał trasy Mata 2040. W tym samym miejscu oczywiście. No a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
15: Impreska.
16: Impreska.
15: Impreska.
16: Impreska.
14: No to Gryplan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Victor Dydua. Hanczak z tej strony. Miło.

0: Dalit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No, dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O, proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ustny angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, okay. Czyli jesteś takim fanem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze. Tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej się udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą. No w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty. Więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno. Ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie, bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowe na The Best of Mata jest twoje.
1: Jezu, dziękuję ślicznie.
0: No pewka, no bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury, znaczy, mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone...
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym. Gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli. Także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo, że Mata.

0: zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Teddy Swims w Impreza w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was, też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK, oczywiście 15 minut do 20. Handrak z tej strony, czas uruchomić telefony 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon, halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: O, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku. Masz już zaplanowane? Tu możesz
2: oczywiście
1: normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: Do, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No. 3, 2.
2: Wielki rower.
1: Może być wielki rower. Chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład, było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20. Polskie

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
16: I po reklamie.
17: Ostrzeszów na czasie.
18: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. To czwarty charytatywny kiermasz książki dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie. Już jutro wielki finał wydarzenia. Wszystko odbywa się w Bibliotece Głównej przy Wolności. Zasada jest prosta. Wybieramy książkę i płacimy do puszki. Kiermasz organizuje Ostrowskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt, a jutro warto zajrzeć od 16 do 19.
19: Muzyką się żyje.
20: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał. A dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Szona Pola w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza Was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że Wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK. Można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł Was usłyszeć.
0: Imprezka.
20: Dwie minuty po 20:00, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny Wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

Maxi, to Kungs i TFL z London w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Galaxy znamy doskonale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115? Sprawdzimy właśnie teraz, już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy, no ale na razie chciałam ciebie więcej, premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą, choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Coldplay w Radiu SK. Hanczak z tej strony, to imprezka. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc Sky of Full of Stars absolutnie pasowało. Było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Stanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co by było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie. Zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, bo po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem. Wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Rady SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawę, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz? Okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Polecam.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
8: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dzisiejskowe podpowiedzi. Piknik rodzinny, mama, tata i ja w Ostrzeszowie, a dokładnie w parku Jana Pawła II już 31 maja. Także rezerwujcie sobie ten termin, a w programie m.in. animacje, warsztaty, muzyka oraz niespodzianki dla najmłodszych i nie tylko. Impreza potrwa od 15 do 18. Wstęp jest wolny.

0: Ostrzeszów News.
1: Jagoda Moszkan, zapraszam na podsumowanie dnia. Owacje na stojąco i sale pełne publiczności. W Kaliszu trwa teatralny maraton. Wczoraj na początek widzowie obejrzeli separatkę. Dwa światopoglądy na scenie. W rolach głównych Dorota Landowska i Joanna Szczepkowska.
2: No właśnie chcę zapytać, czy to jest Pani protest przeciwko temu, tej wojence polsko-polskiej, ten tekst?
3: Ja nie potrafię odpowiedzieć w ten sposób jednoznacznie. To nie jest tak, że jak się coś pisze, to się potrafi to tak ująć, cel pisania w jakimś jednym słowie. Także trudno mi powiedzieć. Raczej myślę, że obraz społeczeństwa, to trudno powiedzieć protest. Raczej myślę, że chciałam zwrócić uwagę na to, że wszyscy jesteśmy bardzo złożonymi ludźmi, że to wszystko nie jest jednoznaczne. Co innego sami politycy, a co innego ludzie, którzy są społeczeństwem i są jakoś, no, mają jakiś światopogląd.
2: Ale z tego tekstu wybrzmiewa taka czułość dla tej drugiej strony.
3: Mam nadzieję, tak, no tak, tak, bo ja mam czułość do tej drugiej strony, że każdy z nas jest po prostu, ma prawo do swojego światopoglądu, natomiast oczywiście czym innym jest manipulacja polityczna tymi czy innymi ludźmi.
2: Festiwal Sztuki Aktorskiej to taki festiwal, na którym wciąż mierzymy aktorów. No i właśnie pytam o to, jak ma się to aktorstwo pod jedną miarką? Czy te rodzaje aktorstwa dziś tak bardzo szerokie, bo kiedyś wydaje mi się, że było jednak łatwiej oceniać jurorom to aktorstwo. Czy dziś da się ocenić jedną miarą aktorów?
3: Nie, mnie się wydaje, że nie powinno się wręcz oceniać jedną miarą aktorów. Ja rozumiem, że pani pyta o to, że ktoś jest aktorem, nie wiem, komediowym, a ktoś aktorem dramatycznym na przykład, czy charakterystycznym. Dzisiaj rzeczywiście nie mamy takich podziałów. Dzisiaj aktorzy są zresztą moim zdaniem znacznie bardziej elastyczni niż kiedyś. Także tutaj ja nie należę do tych, którzy uważają, ach, kiedyś to byli aktorzy, a teraz nie. Nie, nie, uważam, że w tej chwili to pokolenie, zwłaszcza to młodsze właśnie pokolenie aktorów, to są aktorzy przygotowani znacznie szerzej, to bardzo elastyczni w swojej pracy. Tacy, którzy potrafią się dostosować do różnych konwencji.
2: A jednak to aktorstwo u pani było takim czystym aktorstwem, bez wspomagaczy, bez scenografii. Po prostu oglądaliśmy dwugodzinny spektakl, gdzie aktor nie mógł się za niczym skryć.
3: No tak, to jest coś, co mnie interesuje najbardziej. To znaczy to, żeby właśnie grać bez wszystkich tych podpórek różnych wizualizacji. Oczywiście może też powstać znakomite przedstawienie z takimi efektami. Natomiast to, co mnie interesuje w teatrze, to właśnie jest to skupienie na aktorze, na postaci, na człowieku. Także to jest akurat takie wyzwanie, które mnie odpowiada najbardziej.
2: Festiwal aktorski jest miły Pani sercu?
3: Bardzo. Ja tam kilkakrotnie, także się tutaj naprawdę czuję, trudno powiedzieć, no właśnie w domu.
1: Mówi aktorka i reżyserka Joanna Szczepkowska. Następnie publiczność obejrzała spektakl Kaufman Podwójne więzienie, między innymi z Mają Ostaszewską i Jackiem Poniedziałkiem. Festiwal potrwa do soboty. Partnerem medialnym 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych jest Radio SK.
0: SK Ostrzeszów.
1: Ostrzeszów dopłaca do sterylizacji i kastracji zwierząt. Można dostać nawet 300 zł na zabieg psa lub kota.
4: Jeśli chodzi o ten program, jest to, można powiedzieć, pilotaż. Po raz pierwszy go wprowadzamy, bo widzimy takie zapotrzebowanie, zgłaszali się mieszkańcy z takimi potrzebami. Co dotyczy psów, to postawiliśmy jeden podstawowy warunek, że chcemy, żeby to były psy zaczipowane, tak żebyśmy mieli kontrolę nad przede wszystkim. Czipowanie jest najlepszym sposobem zapobiegania bezdomności, ale też żebyśmy mieli kontrolę nad tym, czy to są faktycznie psy z terenu naszej gminy. Widzimy taką potrzebę, którą, tak jak mówiłem, zgłaszali sami mieszkańcy. Tak samo dotyczy kotów. Chcemy, żeby ta populacja kotów troszeczkę bardziej była kontrolowana, żeby te koty nie rozmnażały nam się w niekontrolowany sposób. bo jeśli chodzi o koty wolnożyjące, to faktycznie też w niektórych przypadkach jest duże wyzwanie. Jeśli chodzi o budżet, on pierwotnie założony jest na kilka tysięcy złotych, natomiast trudno było go oszacować, bo nie wiemy, ile tych zgłoszeń będzie. Bierzemy pod uwagę, że jeżeli zgłoszeń będzie dużo, on będzie mógł być jeszcze zmieniony, pieniądze dołożone do tego zadania. Poszczegóły wszystkich mieszkańców, jeżeli mają jeszcze wątpliwości, zapraszam do Wydziału Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych. Tam uzyskają pełnię informacji.
1: Mówi burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak. Wnioski można składać do końca roku albo do wyczerpania pieniędzy. Na start miasto zabezpieczyło 5 tysięcy złotych.
0: SK Ostrzeszów.
1: Macie zaległe książki? Teraz możecie oddać je bez żadnych konsekwencji, także finansowych. Biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza amnestię czytelniczą.
5: Z okazji Tygodnia Bibliotek mamy wiele niespodzianek, a jedną z nich jest amnestia czytelnicza. I każdy czytelnik, który zalega, który nie oddał książek w terminie, który dostał już upomnienie, może przynieść zaległe lektury, zaległe książki i wszystkie inne materiały do biblioteki i nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych, ani jakichkolwiek innych. Więc serdecznie zapraszamy. Amnestia trwa od 8 maja do końca. Można również oddawać książki do wrzutni w tym czasie, można przynieść osobiście. Zachęcamy i zapraszamy do skorzystania.
6: A dużo takich czytelników jest?
5: Zdarzają się tacy czytelnicy. Wiemy, że często jest tak, że ktoś dostanie jedno upomnienie, zapomni oddać, dostanie drugie i później się wstydzi. I wtedy idealną okazją jest właśnie taka amnestia. Jak ktoś się bardzo wstydzi, może wrzucić książkę do wrzutni i skorzystać z oddania w ten sposób.
1: Mówi bibliotekarka Paulina Drożak. Akcja potrwa do końca maja.
0: SK Ostrzeszów.
1: Dla ubezpieczenia zdrowotnego, ale też po to, by wziąć udział w bezpłatnych kursach, zdobyć nowe kwalifikacje, a nawet uzyskać dotacje na rozkręcenie biznesu. Rejestracja w Urzędzie Pracy to dla wielu osób pierwszy krok nie tylko do nowego zatrudnienia, ale też do zmiany zawodowej ścieżki. O tym, jak wygląda cały proces i co tak naprawdę oferuje ta placówka, rozmawiamy dziś z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie, Ewą Rycerską.
7: Po pierwsze, na dzień dzisiejszy, to wiadomo, że istotnym takim znaczeniem rejestracji jest to, że osoba zarejestrowana u nas ma możliwość, po pierwsze, ubezpieczenia zdrowotnego, bo do tej poprzednio miała być nowelizacja ustawy, miały być pewne zmiany, które jakby wycofywały ten obowiązek rejestracji w Urzędzie Pracy po to tylko, aby osoba miała prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Niestety nadal on obowiązuje i w większości rejestracji na osobę rejestruje się po to, żeby po prostu mieć darmowe możliwości korzystania z tego leczenia powszechnego. No ale nie ukrywam, też młodzi ludzie rejestrują się po to, aby pójść na staż generalnie, aby też jest bardzo istotne i takie bardzo popularne właśnie wśród osób rejestrujących się, to możliwość dofinansowania do szkoleń. Nie ukrywam, że w obecnych czasach te szkolenia są bardzo drogie. Samo prawo jazdy kategorii C to jest kwota ponad, ona z roku na rok idzie w górę, to jest prawdopodobnie kwota około 9 tysięcy złotych plus jeszcze dodatkowe koszty pochodne. No i nie każdego stać jest na to, żeby przeznaczyć kwotę 15 czy nawet 20 tysięcy złotych na swoje szkolenie, na podniesienie kwalifikacji. A powiatowe urzędy pracy jednak to umożliwiają ludziom podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, czasami zmiany tych umiejętności, żeby dostosować się do aktualnych potrzeb rynku pracy, przekwalifikowania się. I dzięki temu właśnie usługi szkoleniowe są z roku na rok coraz bardziej popularne. My sami widzimy po sukcesywnym właśnie wzroście osób, które korzystają corocznie z dofinansowań właśnie do szkoleń.
6: A czy jest jakieś świadczenie, jakiś zasiłek dla osób, które się zarejestrują i po prostu szukają pracy?
7: Nie ma czegoś takiego. Okay. Jest zasiłek dla osoby bezrobotnej, ale tylko wtedy, jeżeli ona nabywa prawa do zasiłku. Natomiast jeżeli osoba nie ma tego prawa, to żadnego innego nie ma świadczenia rekompensacyjnego, to tylko ewentualnie jesteśmy w stanie służyć możliwością pomocy w znalezieniu pracy. Lub na przykład przekwalifikowaniu się poprzez szkolenia, czy osobie młodej nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażu. No nie ukrywam, że też dużym zainteresowaniem są corocznie udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I wielokrotnie się zdarza tak, że osoba, która pozyskała środki na dotacje, staje się naszym partnerem, korzysta później z dodatkowych możliwości już jako typowy pracodawca zatrudniający osoby.
6: Czy widać, kiedy ktoś rejestruje się po prostu po to, żeby tę pracę znaleźć, a ktoś po to, żeby mieć tę podstawę? Czy da się to rozróżnić?
7: Czy może nie, ale wcześniejsze takie prace nad ustawą umożliwiały, bo akurat teraz przechodzimy jakby kolejny etap. Teraz w poprzednich latach mieliśmy pracę nad ustawą o zatrudnieniu i tam między innymi była taka możliwość, że pojawiał się taki statut jakby osoby oddalonej od rynku pracy. Wtedy przypuśćmy, taka osoba rejestrowała się tylko po to, aby mieć to ubezpieczenie zdrowotne, jednakże ona po prostu nie była zainteresowana, no z przyczyn czasami też również życiowych, możliwością podjęcia pracy. Czegoś takiego to jednak nie weszło w życie, ten pomysł jakoś nie został zrealizowany, czyli trudno powiedzieć nam, przypuśćmy, kto jest chętny, kto nie. Jeżeli osoba ma odpowiednie kompetencje i jest dla niej odpowiednia oferta pracy, ona dostaje skierowanie i ona nie ma możliwości, przypuśćmy, odmowy, odrzucenia oferty, no ponieważ to się często wiąże z utratą statusu osoby bezrobotnej.
6: A jak właśnie wygląda w ogóle procedura rejestracji w Urzędzie Pracy i później ten etap takiego poszukiwania zatrudnienia dla tej osoby bezrobotnej?
7: Czyli wiadomo, osoba, żeby się zarejestrowała u nas, może to dokonać w formie rejestracji elektronicznej, ale później trzeba ją i tak potwierdzić tutaj osobiście i jest zachowana pewna ścieżka, czyli taka osoba trafia później do swojego pośrednika takiego wewnętrznego, pośrednika pracy wewnętrznego, doradcy indywidualnego. Razem z nim jest wyznaczona tak zwana ścieżka zawodowa i po prostu, jeżeli jest oferta, to taka osoba ją przyjmuje.
6: A czy jest jakiś czas, okres, kiedy my możemy być zarejestrowani jako osoba bezrobotna?
7: Trudno powiedzieć, nie ma czegoś takiego, ale na pewno osoba powyżej 12 miesięcy jest osobą długotrwale bezrobotną, ale obowiązkiem Urzędu Pracy jest podejmować wszelkiego typu działania, żeby ten okres zminimalizować, ale no nie ukrywam. Czasami jest tak, że brak jest odpowiednich ofert pracy lub czasami są jakieś inne predyspozycje, które uniemożliwiają osobie podjęcie zatrudnienia. No i stąd właśnie mamy też w naszych statystykach osoby długotrwale bezrobotne.
6: A co w sytuacji, kiedy na przykład ten doradca nasz już taki zawodowy, indywidualny, znajdzie nam pracę, my tam pójdziemy i nagle okaże się, że jednak to nie jest to i my albo z niej zrezygnujemy, albo w ogóle nie podpiszemy umowy, czy my dalej możemy liczyć na wsparcie, jeżeli na przykład ta oferta nie jest jednak dla nas?
7: No to musi być mocne uzasadnienie, bo jeżeli się okaże, że na przykład pracodawca pomimo naszej odmowy chce nas przyjąć i oferuje nam to miejsce pracy, no to wtedy my będziemy taką informację traktować typowo jako odmowa podjęcia zatrudnienia. I to się wiąże z konsekwencjami wyrejestrowania i utraty statusu osoby bezrobotnej.
0: SK Ostrzeszów.
1: Akty Tadeusza Kulisiewicza będzie można zobaczyć w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. To ponad 160 grafik i rysunków.
8: Muzeum szykuje się do wystawy Akty Kulisiewicza. Co to będzie za wystawa?
9: Wystawa Kulisiewicz Akty będzie się kręcić wokół nagości. Wiadomo, że ten temat nagości należy do najbardziej ekscytujących motywów w kulturze już od tysiącleci. Kulisiewicz narysował najwięcej aktów po 60 i 70 roku życia. Nie sposób opowiedzieć o ich pięknie, zresztą nie o to chodzi, bo chciałabym, żeby Państwo w jak najszerszym gronie te rysunki i te grafiki zobaczyli na żywo, ale mogę powiedzieć, że intrygującą tajemnicą jest dla nas do dziś, kim są te dziewczyny z portretów. Nie wiemy, kogo Kulisiewicz rysował, nie znamy imion tych dziewcząt, nawet nie możemy określić ich pochodzenia etnicznego, dlatego że często Kulisiewicz pozbawiał je rysów twarzy. Można domyślać się, że część ze sportretowanych kobiet to modelki, które pozowały do aktów na zajęciach na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie Kulisiewicz najpierw studiował, a później przez długie lata był wykładowcą i nauczycielem grafiki warsztatowej.
6: Ile tych rysunków zachowało się i czy to są te teki, które były już w zasobach, czy skądś jeszcze te rysunki tutaj trafiły, bo generalnie tą warszawską, cały zasób warszawski macie tutaj w swoich rękach.
9: Tak, większość z tych prac, które zaprezentujemy na wystawie, pochodzi właśnie z tej kolekcji prac Tadeusza Kulisiewicza z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. I to jest około 140 prac, rysunków, grafik i szkiców, ale wypożyczamy też prace z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz z kolekcji prywatnych Jacka Łozowskiego z Wrocławia i Radosława Gąsiora z Kalisza.
6: Jak Kulisiewicz przedstawia te kobiety? Czy one są rzeczywiście jakby pozbawione też takiej sensualności, żebym nie powiedziała seksualności? Czy ta kulisiewiczowska kreska słynna jest widoczna i ten zarys kobiecego ciała widoczny na tych pracach?
9: Bywa bardzo różnie. Proszę się nie zrażać, bo nie są to w żaden sposób wulgarne przedstawienia. Są rysowane bardzo delikatną kreską, takim już kanonicznym określeniem jest piórko Kulisiewicza, oznaczające taką subtelność i delikatność, ale jeśli chodzi o sam charakter rysunków, niektóre są rzeczywiście bardziej erotyczne, inne są intymne w ten sposób, że na przykład pokazują relacje, bliskość relacji matki z dzieckiem. To są bardzo różne przedstawienia.
8: Ja bym jeszcze poprosiła o parę słów odnośnie tej pracowni Kulisiewicza, która znajduje się tutaj w muzeum.
9: Pracownia, którą pokazujemy przy ulicy Kościuszki 12 na wystawie stałej Tadeusza Kulisiewicza, jest zrekonstruowana z oryginalnych elementów, które Kulisiewicz miał w swojej pracowni w mieszkaniu w Warszawie przy ulicy Mazowieckiej w Śródmieściu, gdzie mieszkał przez 30 ostatnich lat swojego życia, ponad 30 ostatnich lat. I na mocy testamentu Kulisiewicza po jego śmierci w 1988 roku tutaj do Kalisza, do jego rodzinnego miasta, całe wyposażenie tej pracowni zawierające ponad 1000 jego prac właśnie tutaj trafiło i od kilku lat możemy oglądać je tutaj w gmachu głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ulicy Kościuszki 12.
8: Czy o jakieś elementy się wzbogaciła ta pracownia w tej chwili, ta rekonstrukcja tej pracowni, czy nie? Czy ona jest stała od samego początku?
9: Rekonstrukcja pracowni jest stała, natomiast kolekcja prac Tadeusza Kulisiewicza nadal tutaj jest budowana i nowe zakupy cały czas są tutaj dokonywane. I Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej posiada największy zbiór prac Tadeusza Kulisiewicza. Często gościmy tutaj gości przede wszystkim ze środowiska warszawskiego, bo jednak Kulisiewicz przez większość swojego zawodowego życia związany był z Warszawą i często to środowisko warszawskie tutaj do Kalisza zagląda, zwłaszcza odkąd ta stała galeria jego prac jest tutaj prezentowana.
8: A czy coś w ostatnim czasie dokupiliście do tej kolekcji?
9: Tak, najnowszy nasz zakup to drzeworyt z lat 20., bardzo wczesna grafika Tadeusza Kulisiewicza, przedstawiająca świętego Sebastiana, również nago. I ta grafika też będzie prezentowana na wystawie Kulisiewicz Akty. Święty Sebastian.
8: Skąd ją macie? Gdzie kupiliście?
9: W domu aukcyjnym.
8: W domu aukcyjnym, jak dawno?
9: Kilka miesięcy temu.
1: Mówi kuratorka Sylwia Szydłowska. Wystawa od 16 maja poleca Radio SK.
0: SK Ostrzeszów News.
10: Właśnie Zulew Skolejnik, zapraszam na magazyn na antenie SK Ostrzeszów. Choć są praktycznie niewidoczne gołym okiem, bo mają maksymalnie 1,5 mm, to są nazywane najtwardszymi zwierzętami na Ziemi, bo potrafią przeżyć niemal wszystko, łącznie z napromieniowaniem i mrożeniem. Nie sporczaki, bo o nich mowa już nieraz zadziwiły naukowców, a zajmuje się nimi od ponad 20 lat ostrowianin Łukasz Kaczmarek, który obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest jednym z około 100 naukowców na całym świecie, który bada zachowanie i umiejętności tych wyjątkowych bezkręgowców. Nam opowiada, skąd taka fascynacja i co te niesporczaki, zwane podwodnymi niedźwiadkami, potrafią. Posłuchajcie.
11: Skąd się wziął Łukasz Kaczmarek, naukowiec zafascynowany biologią i różnymi stworzonkami?
12: O Matko Boska, to ma być tak od dzieciństwa?
11: Może być od dzieciństwa.
12: Ojejciu. No nie, zawsze od dzieciaka się fascynowałem zwierzątkami. Zaczęło się oczywiście od biegania ze słoikiem i łapania motylków na roślinkach rosnących pod blokiem, tak? Potem była fascynacja biologią, wreszcie biolchem w liceum, w trzecim liceum w Ostrowie. No a potem biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no i wreszcie praca w Zakładzie Taksonomii i Ekologii Zwierząt. Tak? Najpierw magisterka, potem doktorat, wreszcie habilitacja. I teraz w drodze do profesury, więc to można powiedzieć, że to chyba od dziecka ta biologia mi towarzyszyła i No i tak już zostało. Znaczy ja łapałem wszystkie zwierzątka. Niestety teraz z perspektywy czasu dla niektórych być może nie kończyło się to najszczęśliwiej, nad czym ubolewam. Natomiast faktycznie ta miłość do przyrody zawsze była i to i dziadkowie, i rodzice, którzy tą przyrodą się też zachwycali, więc na mnie to naturalnie przyszło. Też uprawianie ogródka, tak. Teraz też uprawianie ogródka nadal ze mną zostało, nadal uwielbiam. Na Wydziale Biologii najpierw chciałem być mikrobiologiem. Fascynowałem się mikrobiologią, już w zasadzie podręczniki do mikrobiologii, które są na studiach, czytałem już w liceum. Trafiając na studia się okazało, że być może ta mikrobiologia to nie jest to, co mnie tak na 100% fascynuje, czyli bakterie, wirusy to może nie, ale w takim razie ewolucja może, bardziej zwierząt, roślin i tak dalej, i tą ewolucją się interesowałem, ale zawsze gdzieś w tyle głowy coś było, że coś jednak mi brakuje, no i w końcu na wykładach z zoologii systematycznej profesora Błaszaka, już niestety nieżyjącego, świetnego polskiego zoologa, dowiedziałem się o niesporczakach, że są takie zwierzęta, które mogą przetrwać właściwie wszystko, żyją wszędzie i w zasadzie nikt ich nie bada i nikt ich nie widział. Więc stwierdziłem, oho, to jest to, co ja będę robił. No i stąd niesporczaki właśnie się pojawiły. To już fascynacja od drugiego roku studiów, czyli no stosunkowo wcześniej.
11: No co takiego fajnego w takim małym czymś, czego nawet gołym okiem nie widać.
12: Poza tym trzeba pamiętać, że niesporczaki to jednak zwierzęta wielokomórkowe, tak? A bakteria no to jest po prostu jedna komórka tworząca kolonie, albo czasem nie. Natomiast to są zwierzęta, czyli wbrew pozorom są dużo bardziej do nas podobne niż nam się wydaje, tak? Bakterie mają tą biochemię, czy to, co się dzieje w komórce, dość mocno odbiegające od tego, co się dzieje w naszych komórkach. Natomiast u niesporczaków dzieje się podobnie lub wręcz tak samo. Czyli ta cała maszyneria komórkowa, która funkcjonuje w komórkach niesporczaków, funkcjonuje również u nas. Stąd też badania, które pokazują, że niektóre z tych niesamowitych zdolności niesporczaków, o które pewnie mnie pani będzie pytać zaraz, da się przenieść na komórki ludzkie. Czyli jesteśmy w stanie już w tej chwili zwiększyć odporność komórek ludzkich na promieniowanie rentgenowskie. Oczywiście ja nie mówię tu o całym organizmie, żeby to dokładnie wybrzmiało. My mówimy w tej chwili o komórkach hodowanych na szalce, tak, które zwiększają swoją odporność na promieniowanie rentgenowskie czy promieniowanie jonizujące. Ale pokazuje to też tyle, że te mechanizmy, które działają u niesporczaków, działają również w komórkach ludzkich. Stąd chyba te niesporczaki. Najpierw to, że ta grupa właściwie w ogóle nie zbadana. Co roku opisuje się kilkanaście nowych gatunków dla wiedzy, tak? Szacujemy, że tych gatunków mamy około 1500 teraz znanych na całym świecie, natomiast ich ogólną liczbę szacuje się na około 10 tysięcy, czyli znamy plus minus 15% tych gatunków, które współcześnie na Ziemi żyją. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli badanie ich biologii, ekologii, tego, gdzie chcą żyć, gdzie nie chcą żyć, jakie gatunki gdzie. No i trzecia rzecz to oczywiście ta niesamowita fizjologia, czyli zdolność do przetrwania właściwie w każdych warunkach siedliskowych, środowiskowych, no i mechanizmy obronne przed tymi szkodliwymi warunkami, czy to przed wysychaniem, czy przed zamrożeniem, czy wreszcie przed różnymi szkodliwymi substancjami. Niesporczaki możemy przyżyciowo obserwować bez problemu, bo one są na tyle duże, że nawet zwykłe mikroskopy stereoskopowe są w stanie sobie z tym poradzić i można nawet, jak ktoś ma ochotę w domu poobserwować, to też może. W zasadzie w każdej kępce mchu znajdzie takie niesporczaki. No tak, jest to pewnie pewna przeszkoda, że trzeba je oglądać pod mikroskopem, ale no w tej chwili już mamy tak dobry sprzęt optyczny, w dodatku podłączony w większości przypadków do komputera, do kamery, że w zasadzie wszystko to, co obserwujemy, to co się dzieje z tym niesporczakiem, mamy w zasadzie na żywo, na monitorze możemy sobie komputera oglądać jak taki film przyrodniczy trochę. Oczywiście wiemy, że wszystko odbywa się w mikroskali, natomiast nie, ja nie odbieram tego jako jakąś, nie wiem, wadę. Natomiast no zdecydowanie pieskiem czy kotkiem niesporczak nie jest.
11: No a skąd bierzecie te niesporczaki? Jak wygląda praca z nimi, nad nimi?
12: Niesporczaki bierzemy w zasadzie zewsząd, bo one żyją i w mchach, i w porostach, i w ściółce, i w glebie. Także właściwie i w osadach dennych, na zarówno morskich, jak i słodkowodnych, czyli w jeziorach, rzekach również. Właściwie wszędzie można je znaleźć. W Polsce znanych jest około 120 gatunków w tej chwili. No, pewnie ta liczba jest znacznie większa, natomiast tyle na razie opisaliśmy. Także właściwie każda kępka mchu, każdy nie wiem, garść gleby po włożeniu pod mikroskop, pod binokular, okaże się, że niesporczaki tam po prostu będą.
11: A skąd poznać, że jest inny niż Porczak?
12: No to już trzeba niestety użyć mikroskopu z przynajmniej kontrastem fazowym, czyli takiego bardziej zaawansowanego, przeznaczonego do celów badawczych. No i tam się rozpoznaje po cechach budowy pazurków, budowy kutikuli, czyli takiej skóry, powiedzmy, niesporczaka, znaczy budowy tego, co ma, czyli różnej rzeźby, tak jak sobie wyobrażają wszyscy pewnie jakieś chrząszcze czy inne zwierzaki, one mają jakąś rzeźbę na grzbiecie, no to niesporczaki podobnie. Możemy też analizować budowę ich układu pokarmowego, tutaj tuby bukalnej, gardzieli, tak, i budowa tej tuby, gardzieli, ilość plakoidów, to wszystko są cechy, po których możemy odróżniać poszczególne gatunki. No i w przypadku niektórych gatunków, które składają jajka bezpośrednio do środowiska, tak, bo niesporczaki są, składają jaja, z których się potem wylęgają, część składa jaja gładkie w wylinkach starych, czyli tej zrzuconej skórze, a część składa jaja tak luźno do środowiska i te jaja mogą mieć bardzo bogatą rzeźbę, tak, czyli mogą być bardzo, mają takie różnokształtne wypustki i na podstawie tych wypustek też możemy powiedzieć, że to jest taki, a nie inny gatunek niesporczaka, tak, czyli każdy niesporczak składa swoje unikalne jajka, czy w unikalnym, o unikalnej budowie. No i oczywiście metody molekularne, tak, czyli popularny barcoding w tej chwili, czyli po prostu określanie na podstawie cech genetycznych, czy sekwencji nukleotydów można określić, co jest innym gatunkiem, tak, czyli można rozróżnić gatunki między sobą.
11: Milimetr, a my sprawdzamy mu paznokcie?
12: Pazurki.
11: Pazurki?
12: Tak.
11: Jak jajko wygląda, to wiemy, a te są jeszcze zdobione, że tak powiem.
12: Tak, są dokładnie zdobione. Jak ktoś chce, może sobie w internecie sprawdzić. Mało tego, jak to kogoś bardzo zafascynują niesporczaki, może sobie kupić biżuterię w kształcie niesporczaków i ich jajek, bo taka też jest dostępna w internecie. Są pluszaki niesporczakowe, koszulki, skarpetki, kubki i wszystko w ogóle, co człowiek sobie wymarzy, bo niesporczaki w popkulturze dość popularne są. Między innymi wystąpiły w takich filmach jak Ant-Man czy Star Trek, a więc generalnie może u nas aż takiego szału nie ma, ale na przykład w Japonii jest bardzo duży szał na niesporczaki. Z racji, że niektórzy twierdzą, że są właśnie takie fajne, milusińskie. Maskotki na pewno są milusińskie, to zdecydowanie. My nawet na WOŚP licytowaliśmy maskotki w kształcie niesporczaków, także i się cieszyły zainteresowanie, że tak powiem.
11: A jaką rolę w przyrodzie spełnią niesporczaki?
12: Wszystkie organizmy w przyrodzie są ważne, tak? To, że my uważamy niektóre organizmy za mniej ważne, drugie za bardziej ważne, to oczywiście tylko z naszego ludzkiego punktu widzenia, tak? Przyroda w ten sposób nie rozpatruje. Jeżeli jakieś zwierzę, roślina może powstać i istnieć w ekosystemie i żyć w nim, to znaczy, że w jakiś sposób z tym ekosystemem funkcjonuje, czy w tym ekosystemie funkcjonuje. Natomiast oczywiście my oceniamy, że na przykład jakieś rośliny są nam potrzebne, bo je jemy, nasze jakieś zwierzęta są nam bardziej potrzebne, bo
11: też
12: służą,
11: jemy?
12: Też je jemy, no niektóre nam są potrzebne do pracy, jeszcze inne do czegoś podobnego, niektóre rośliny dla ozdoby i tak dalej, podobnie ze zwierzętami, tak? Natomiast przyroda w ten sposób nie rozpatruje sytuacji, także każde zwierzę w tym ekosystemie ma swoją niszę, w której sobie żyje i to, czy on jest potrzebne, czy niepotrzebne, tutaj naprawdę ja takiej dyskusji nie chcę prowadzić, bo nie uważam, żeby jakiś gatunek zwierzęcia czy rośliny był potrzebny do danego ekosystemu, albo do niego nie był potrzebny. On po prostu w tym ekosystemie jest, w tym ekosystemie funkcjonuje i najlepiej jakby w tym ekosystemie sobie żył tak, jak sobie żył do tej pory.
11: No właśnie, ale to skąd zainteresowanie człowieka nim i co my od niego chcemy?
12: No my od niesporczaków to chcemy tych ich zdolności niesamowitych, tak? Copley w 99 roku napisał, że są to prawdopodobnie najtwardsze zwierzęta na Ziemi, jakie występują. Faktycznie mogą przetrwać bardzo dużo. Od zamrożenia w ciekłym azocie po zagotowanie w 100 stopniach Celsjusza, od kompletnego wysuszenia do gigantycznych dawek promieniowania rentgenowskiego, tutaj rzędu 5000 grejów. To jest dla porównania, dla człowieka śmiertelne jest około 50 grejów, czyli to jest wielokrotnie więcej w przypadku niesporczaków, tak? Zasuszenie jest, czy zamrożenie jest o tyle fajne, że one oczywiście nie są wtedy aktywne, tak? Jeżeli coś jest zamrożone albo wysuszone na wiórek, niesporczaki tracą przy zasuszeniu około 90% wody z własnego ciała, dla porównania człowiek jak traci 15%, to umiera. One potrafią stracić 90% wody i przeżyć. Mało tego, mają jeszcze taką fajną zdolność, która może być interesująca dla nas ludzi. Nie wiem, czy powinniśmy akurat przy tym kombinować. Natomiast niespoczaki w trakcie kryptobiozy, czyli tego swojego stanu, taki stanu życia utajonego, wtedy kiedy nie są aktywne, czyli jak są zamrożone albo jak są wysuszone, się nie starzeją. Czyli jeżeli taki niesporczak wchodzi w tą kryptobiozę mając powiedzmy miesiąc, to po 10 latach obudzi się, on nadal biologicznie będzie miał miesiąc. A jeżeli całe jego życie wynosi około niektóre gatunki mogą żyć nawet do 2 lat, no to wyobraźmy sobie, że wysuszamy takiego niesporczaka na 10 lat i go budzimy i on nadal ma przed sobą te 2 lata życia, czyli w zasadzie wydłużamy jego egzystencję wielokrotnie. Tak? Jeżeli byśmy sobie to wyobrazili i przenieśli na ludzi, no to sobie możemy wyobrazić, że możemy żyć ładnych kilkaset lat, pewnie byśmy mogli w ten sposób przeżyć. Rzeczywiście nie jesteśmy nawet blisko do tego.
11: Ale to może kusić.
12: Może kusić i ja osobiście nie jestem fanem tego, abyśmy majstrowali akurat przy tym.
11: A przy czym majstrujemy?
12: Majstrujemy na pewno przy zdolnościach naprawczych DNA. Chcemy się nauczyć od niesporczaków, jak naprawić uszkodzoną informację genetyczną, czyli DNA. Niesporczaki to robią bardzo skutecznie, potrafią nawet DNA, które pęknie w 2 miejscach, czyli obie nici podwójnej helicy zostaną przerwane, nadal potrafią to naprawić. My nie. To oczywiście się wiąże bezpośrednio z chorobami, na przykład podłożu genetycznym, tak? Być może będzie można to wykorzystać przy leczeniu takich chorób, tak? Czyli te mechanizmy naprawcze DNA, to na pewno. Wydłużenie czasu, który mamy, aby pomóc komuś z jakiegoś powodu, tak, który doznał jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, tak jeżeli go wprowadzimy w taki stan kryptobiozy, w cudzysłowie oczywiście, no to moglibyśmy go znacznie dalej transportować, znacznie dłużej i mu w ten sposób po prostu pomóc w takim ośrodku, który będzie mógł pomóc. Tak. Wiem, że są próby wykorzystywania na przykład substancji produkowanych przez niesporczaki do transportu organów, do przeszczepu, tak, które wydłużają ten czas, kiedy ten organ może być transportowany, czyli od dawcy do biorcy. Tak? No niestety to wydłużenie życia też pewnie nieszczęsne stanie się obiektem zainteresowania, czy staje się obiektem zainteresowania. Sam też prowadzę badania, na jakim podłożu to niestarzenie się u niesporczaków występuje. Ta hipoteza o tym niestarzeniu się w ogóle ma fajną nazwę, bo nazywa się Sleeping Beauty, czyli śpiąca królewna tak naprawdę.
11: No, skoro są podwodne niedźwiadki, to może być śpiąca królewna.
12: Dokładnie, właśnie tak. No, jeżeli byśmy się chcieli wybrać kiedyś gdzieś w przestrzeń kosmiczną na dłużej, no to fajnie by było tam dolecieć w jako takim dobrym stanie, tak? I w jako dobrej kondycji, więc no tutaj niesporczaki niewątpliwie mogłyby pomóc. A no te zdolności do przetrwania chociażby wysokich dawek promieniowania, tak? To sobie, jeżeli każdy sobie przypomni, to każdy miał przynajmniej raz w życiu prześwietlenie rentgenowskie robione z jakiegoś powodu. No i tutaj możemy wydłużyć ten czas, kiedy moglibyśmy być narażeni na to promieniowanie bez uszczerbku na zdrowiu, tak? Dzięki komórki ludzkie o 40% poprawiły swoją odporność na to promieniowanie po tym, jak skłoniono je, aby syntetyzowały takie białko DSUP, czyli damage suppressor, takie białko właśnie, które pozyskano od niesporczaków, więc z tych zastosowań potencjalnie jest dużo, natomiast my jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, to nie jest tak, że to będzie jutro, pojutrze, chociaż przy obecnym tempie rozwoju nauki, no to może 10, 15, 20 lat to jest taka perspektywa, w której powinniśmy spoglądać.
11: No właśnie, od tego drugiego roku studiów, kiedy pojawił się niesporczak w pana życiu, do dziś, no trochę minęło. Co się zmieniło? Na ile wiedza właśnie z tamtego czasu jest wiedzą aktualną, a na ile właśnie już wiele rzeczy zdołano, nie wiem, poprawić?
12: Od tego czasu zmieniło się wszystko właściwie. Jak ja zaczynałem, to biologia molekularna raczkowała, badania genetyczne raczkowały, my cały czas opisywaliśmy gatunki na podstawie cech morfologicznych, czyli tych, co obserwowaliśmy pod mikroskopem, mało tego, jeszcze używaliśmy rapidografów do rysowania rysunków niesporczaków, żeby pokazać, jak wyglądają. teraz jest już to oczywiście przeszłość. W tej chwili badania genetyczne są w zasadzie na porządku dziennym. Jeśli chodzi o fizjologię, to my znaliśmy te zdolności niespoczeku do przetrwania wysuszenia, zamrożenia i tak dalej, bo te badania już były prowadzone od 50-tych, 60-tych, tylko że to były takie badania, no okej, wiemy, że ten zwierzak potrafi to zrobić, ale w zasadzie nic poza tym. Teraz coraz więcej wiemy na temat tego, jakie mechanizmy za to odpowiadają. Wtedy nie mieliśmy bladego pojęcia, tak? W tej chwili znamy całe kilkanaście co najmniej klas białek, które są odpowiedzialne czy biorą udział w tych procesach przetrwania tych warunków stresowych, tak? To są, czy to są białka stresu cieplnego, czy są to białka Lea, to już mniejsza o to, to już są skomplikowane terminy dosyć, natomiast ostatnie lata pokazują, że niespoczaki coraz szerzej zdradzają nam swoje tajemnice. Mamy też białka, które wiemy, że są syntetyzowane tylko i wyłącznie przez te zwierzęta i na pewno biorą udział w tych procesach odporności niespoczaków na różne czynniki. Jak to robią? My tego jeszcze nie wiemy. Natomiast wiemy, że na pewno te białka są do tego potrzebne. Są to białka bardzo specyficzne, które przybierają różną budowę w zależności od tego, do czego mają być użyte. I to jest też niesamowite, że te białka nieustrukturyzowane u niespoczaków mogą się dostosować do warunków, w jakich mają w ten czy w inny sposób działać. Prawda jest też taka, że jest bardzo dużo organizmów, które potrafi bardzo wiele niesamowitych rzeczy, których my ludzie nie potrafimy zrobić, bo ewolucja przystosowała nas do życia w określonych warunkach i do tolerowania określonych warunków. Jeżeli jakieś zwierzę żyje naturalnie wystawione na jakieś warunki stresowe, no to wiadomo, że musi się do nich przystosować. My ludzie zasadniczo nie musimy się przystosować do środowiska, w którym okresowo, na przykład przez pół roku, nie ma dostępu do wody, tak? Owszem, możemy sobie pojechać na Antarktydę, gdzie ta woda będzie zamarznięta. Możemy sobie pojechać na pustynię, gdzie tej wody po prostu nie będzie, czy będzie jej bardzo mało, ale zawsze będziemy tej wody potrzebować i wywodzimy się ze środowiska, gdzie ta woda w ten czy w inny sposób była. Niespoczaki po prostu żyją w takich miejscach, w których muszą się dostosować do tych braków wody. Nawet jeżeli sobie weźmiemy kępkę mchu, która rośnie na naszym dachu czy murku przed domem, to się okaże, że jakbyśmy takie przeprowadzili badania w mikroskali tej kępki mchu, to by się okazało, że każdego dnia ta kępka mchu rano jest pewnie mokra, bo się pojawia rosa. W ciągu dnia jest przez cały dzień wyschnięta i nie ma tam grama wody. Wieczorem znowu pojawia się woda, bo się pojawia wilgoć w środowisku. I to w takich okresach, gdy ta wilgoć w powietrzu jest. Ale mamy też okresy letnie, gdzie tej wilgoci praktycznie w ogóle nie ma. A niespoczaki tam żyjące musiały się jakoś do tego przystosować. No więc przystosowały się, wchodząc w tą kryptobiozę, czy wchodząc w anhydrobiozę, pozbywając się tej wody i czekając sobie na kolejny okres, kiedy ta woda się pojawi. Więc jest to dla nich przystosowanie do życia w tym środowisku, do którego zostały w cudzysłowie stworzone przez ewolucję, tak? Więc z ich punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego, z naszego punktu widzenia owszem tak, natomiast my nie zostaliśmy stworzeni do życia w takich warunkach, więc możemy tylko z zazdrością podglądać, że inne zwierzęta dostały inne zdolności, które przydają im się do czegoś innego.
11: A skąd wiedzą, że już mogą wyjść z tego, z tej kryptobiozy na przykład? Nie robią się cieplej, zimniej, mokrzej?
12: No raczej mokrzej bym powiedział, jeśli chodzi o akurat anhydrobiozę. Tak, no i to jest dosyć błyskawiczny proces, z racji tego, że one wtedy muszą się zdążyć najeść, rozmnożyć i tak dalej. No więc my takie eksperymenty robiliśmy w naszym laboratorium i nawet po prawie roku w anhydrobiozie, bo to było 240 dni, kiedy one były wysuszone na wiórek, no one wracały do pewnej aktywności niektóre gatunki w ciągu 5 minut, więc po 5 minutach od dodania wody wracały do pełnej aktywności. Także no ja przyznam szczerze, że ja nawet rano po kilku godzinach snu w 5 minut nie wstaję z łóżka i myślę, że nikt z nas tak nie robi, chyba że akurat już jest spóźniony gdzieś. No one w 5 minut są zdolne do normalnego funkcjonowania, tak? A zaznaczam, że pozbyły się 90% wody, tak? Czyli w zasadzie dodanie wody od razu uruchamia wszystkie mechanizmy, mało tego, w trakcie tego wychodzenia z kryptobiozy, one przy okazji naprawiają sobie wszystko, co się popsuło w trakcie. No i badania też wskazują na to, że niesporczaki po okresach kryptobiozy budzą się w lepszej formie niż były przed.
11: Czyli... No to jest czego zazdrościć, domówmy się.
12: Więc generalnie, jak powiedzmy tak dla uproszczenia, oczywiście to jest bardzo dalekie uproszczenie, jak zasypiają chore, to budzą się zdrowe.
11: te zwierzątka i te badania wymagają chyba dużo cierpliwości, prawda? Bo to nie jest tak, że dziś pytanie, dziś odpowiedź.
12: A tak, to na pewno. Szczególnie, że niesporczaki często nie chcą współpracować. Jednego dnia dany eksperyment się udaje, następnie go trzeba powtórzyć na drugi dzień i na drugi dzień już się nie udaje, bo z jakiegoś powodu niesporczaki akurat...
11: To znaczy, że nie współpracują.
12: No, my to tak nazywamy oczywiście, że nie współpracują, ale po prostu... Czasem eksperymenty się udają, czasem nie. Czasami się udaje jeden, potem się pięć nie udaje, a potem szósty już się udaje. I no, oczywiście większość czynników jest spowodowana przez nas, tak? Że jakiś błąd popełniliśmy w którymś momencie, gdzieś czegoś dolaliśmy za dużo albo za mało, albo cokolwiek innego zrobiliśmy. No i to właśnie tak sobie tłumaczymy, że akurat dzisiaj niesporczaki nie chcą współpracować, więc możemy właściwie iść do domu. Bo i tak nic z tego nie będzie.
11: Jak się zakładzie, się jest spać na 240 dni, to się je obserwuje przez te dni, czy po prostu stawia się, nie wiem, do miejsca, gdzie się je wstawia, a potem za ileś tygodni, miesięcy się do nich wraca?
12: Nie, wstawia się je do komory hodowlanej, w której panują określone warunki, tak żeby ten eksperyment miał wszystkie podstawy eksperymentu naukowego i one sobie po prostu leżą. Tam się ich nie obserwuje, nie patrzy się na nie, bo one po prostu jak wejdą w stan kryptobiozy, tak po prostu leżą. Tam się nic nie dzieje w tych szalkach. No i dopiero potem po tym okresie umówmy się tych 240 dni, bo my próbowaliśmy sprawdzić, jaka jest przeżywalność po prostu tych niesporczaków po na przykład tam po 10 dniach, 50 dniach, 100 dniach czy 240 dniach, żeby zobaczyć, ile się wybudzi z tej kryptobiozy, tak? Także tam w trakcie tego się nie obserwuje, tylko wybudza się te kolejne partie niesporczaków tam po tych określonym czasie i sprawdza się, ile wróciło do pełnej aktywności. No to szczerze do 240 przy 240 dniach, to jeśli chodzi o niektóre gatunki, to ten procent osobników, które wróciły z powrotem do aktywności, to może być od kilkudziesięciu procent u niektórych gatunków, które kiepsko wchodzą w kryptobiozę. No oczywiście nie liczę tych, które w ogóle nie wchodzą, bo takie gatunki też są, ale od kilkudziesięciu procent do nawet ponad 90% u niektórych gatunków, które są bardzo często narażane w swoim środowisku naturalnym, czyli żyją w bardzo suchych siedliskach, no to one tą przeżywają. Wolność anhydrobiozy mają 240-dniowej na poziomie 90 kilku procent, czyli w zasadzie można powiedzieć 100%, bo te 5% powiedzmy, no to może być równie dobrze przypadek przez to, że niezbyt delikatnie się z nimi obeszliśmy i po prostu uszkodziliśmy je w trakcie wychodzenia z kryptobiozy lub co innego się stało, więc to właściwie oznacza, że wszystkie wracają. Tak, znaczy to też nie jest tak, że wszystkie wracają w 5 minut, bo niektóre potrzebują 5 minut, inne 10, a jeszcze niektóre 24 godziny, więc to różnie z tym jest, natomiast te najszybsze faktycznie im 5 minut wystarczy.
11: Czy mamy takiego wysuszonego niesporczaka, który jest jeszcze mniejszy niż w ogóle jest malutki?
12: Ładnie, jeszcze staje się bardzo suchy i jak się generalnie zbyt mocno taką szalką ruszy, to właśnie stryknie gdzieś i zniknie w odmętach laboratorium, już się go nie znajdzie. A tak, i z tym też są problemy, szczególnie, że niesporczaki wprowadzamy w kryptobiozę na białych bibułkach, a niesporczaki same są w sobie białe, więc potem szukamy małych, białych grudek wielkości 50, 70, 100 mikrometrów na białej bibule. To jest naprawdę coś bardzo fascynującego.
11: A czy przez te wszystkie lata było coś, co szczególnie zaskoczyło pana, albo pozytywnie, bądź negatywnie? Coś, czego absolutnie się nie można było spodziewać?
12: Dla mnie takie największe zaskoczenia chyba to jest mój doktorant Tomek Bartylak prowadzi badania nad cyjankiem i przeżywaniem niesporczaków cyjanku. No, myślę, że wszyscy wiedzą, że cyjanek jest zasadniczy trucizną i generalnie słabo z przeżyciem po jego wprowadzeniu do organizmu. No i właśnie, z niesporczakami wydawało się, że będzie podobnie, a niestety nie jest podobnie i niesporczaki generalnie przeżywają takie stężenia cyjanku, które by zabiły, myślę, że kilkaset osób, jeżeli nie więcej. Ale także tak, radzą sobie z cyjankiem dosyć skutecznie. Historia tego eksperymentu, znaczy tych badań jest taka, że prowadziliśmy inne badania przez moją doktorantkę ówczesną i drugą doktorantkę mojej koleżanki, pani profesor Kmity. Prowadziły badania dotyczące oddychania niesporczaków i żeby sprawdzić, jak niesporczaki tam przestają oddychać, czy jak wykorzystują enzymy oddechowe, to już bym musiała Hania dokładnie powiedzieć, jaka to była mechanika, ja dokładnie pamiętam. pamiętam. W każdym razie chodziło o to, że podawały ten cyjanek, żeby zatrzymać to oddychanie, tak? No bo cyjanek blokuje oksydazy w komórkach i komórka się dusi, tak? Czyli przestaje, organizm przestaje oddychać. No i podawano ten cyjanek, żeby zablokować ten łańcuch oddechowy. No i zasadniczo faktycznie udawało się go zablokować. Niespoczaki też przestawały się ruszać. Robiły się takie napęczniałe i sobie leżały w szalce. I ja tak na te niespoczaki patrzyłem i mówię, wiecie co, dziewczyny, mi się wydaje, one nie są martwe zasadniczo po tym cyjanku. Mi się wydaje, że one po prostu weszły w kryptobiozę, a konkretnie w anoksybiozę, czyli w taki stan, w którym brakuje tlenu. Weźcie je, przełóżcie po prostu do szalki z wodą i zobaczymy, co się stanie. Nie, one są na pewno martwe, ponieważ podaliśmy substancje, które blokują oba łańcuchy, bo my wiedzieliśmy, że są dwa szlaki oddechowe u niespoczaków. Zablokowaliśmy oba te szlaki i to jest niemożliwe, żeby one wróciły do aktywności. Ten cyjanek się przyczepił na stałe do tych enzymów, więc to jest niemożliwe, one nie mogą wrócić. Mówię, dobrze, dla mojego spokoju po prostu włóżcie je do wody, najwyżej jutro je po prostu wyrzucicie i tyle. No i co się stało? Na drugi dzień przechodzimy do laboratorium, wszystkie niespoczaki mają się świetnie, po prostu biegają po szalce i mają po prostu w nosie, czy ten cyjanek był, czy go nie było. No i od tego właśnie zaczął się eksperyment, który prowadzi teraz mój doktorant, czyli sprawdzamy, jak to się dzieje, że niespoczaki faktycznie są w stanie ten cyjanek tolerować, mało tego, że ten cyjanek im na stałe nie blokuje mechanizmów oddychania komórkowego, co dzieje się u pozostałych gatunków zwierząt. To jest chyba jedna z tych rzeczy najbardziej fascynujących. Druga to związana jest z uśmiercaniem, czy barwieniem niespoczaków. Jak chcecie, mogę też opowiedzieć. Jak już powiedziałem, niespoczaki wprowadzamy w anhydrobiozę na białej bibule. No więc kiedyś chcieliśmy sobie ułatwić życie, więc stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie te półprzezroczyste niespoczaki białe zabarwić na jakiś sposób. Żeby na przykład były czerwone, to będzie łatwiej znaleźć na białej bibule, co jest dosyć oczywiste. No i oczywiście, jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy, a zastanawiając się, jakich barwników użyć, no to najlepiej będzie użyć po prostu takich barwników spożywczych. No i wykorzystaliśmy sok z buraczków i sok z marchewki i okazało się, że sok z buraczków i marchewki zabił niespoczaki w 15 minut mniej więcej. A dlatego, że po prostu stężenie tego soku marchewkowego czy buraczkowego było po prostu na tyle duże, że tak szybko wyciągnął wodę z wnętrza niespoczaków, że niespoczaki jakby wyschły, pomimo że znajdowały się w roztworze wodnym, to jednak nie zdążyły się ogarnąć, jeśli chodzi o ciśnienie osmotyczne. I, no i tak to się wydarzyło. Jeszcze przez przypadek taka anegdotka opowiedziałem, bo w przedszkolu czasem z dzieciakami mam zajęcia w przedszkolach czy w szkołach podstawowych i tą historyjkę w którymś z przedszkoli opowiedziałem i niestety nieopatrznie na koniec historii o tym, jak zabić niespoczaka, bo dzieci zapytały, oczywiście to zawsze pytają. No powiedziałem właśnie tą anegdotkę o tych soku buraczkowym i marchewkach, a na końcu dodałem, no, także wiecie, dzieci z tymi warzywami, to tak trzeba ostrożnie. I wtedy myślałem, że faktycznie wzrokiem przedszkolanka mnie zamorduje. Ja mam nadzieję, że pytania w ogóle się nie skończą w nauce, bo jeżeli w nauce skończą się pytania, to świat się stanie bardzo nudny. Na szczęście nadal jesteśmy na etapie tego, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, a kolejne odpowiedzi skłaniają nas do stawiania kolejnych pytań, więc na razie nie przewiduję takiego stanu. Nie wykluczone, że on może kiedyś nastąpi.
13: Czy jest jakiś inny gatunek, który daje tyle możliwości, co niespoczaki?
12: Nie, ja myślę, że wszystkie gatunki mają swoje tajemnice i wszystkie są w ten czy w inny sposób fascynujące. Okej, jedne mają lepsze zdolności, drugie mniejsze, ale ja bym tu nie deprecjonował innych gatunków. Każde są interesujące. Ja akurat zajmuję się niespoczakami jak plus minus 100 innych osób na świecie, czyli niespecjalnie dużo. Myślę, że znacznie więcej osób zajmuje się drzewami, czy nie wiem, sarnami, czy jeszcze czymkolwiek. Dla każdego w tej nauce, myślę, jest miejsce i każdy gatunek może nam coś o sobie opowiedzieć, może nam pokazać jakieś swoje niesamowite zdolności, które możemy albo użyć, albo nie użyć, albo po prostu fajnie, że wiemy, że ma. Niekoniecznie muszą być dla nas użyteczne, bo to nie jest tak, że musimy wykorzystać każdy gatunek na naszej planecie i zmusić go, żeby w jakiś sposób był dla nas potrzebny. Nie, no po prostu.
13: Czasem jak się tak patrzy, to tak to wygląda, nie?
12: No troszeczkę tak jest. Każdy, jeżeli mówimy o sadzeniu drzew, to zawsze w podtekście

0: Leżne, także tutaj to są naczynia połączone.
1: SK Ostrzeszów.
2: A my teraz zdecydowanie zmieniamy temat i miejsce, bo przenosimy się na wzgórze w Kotłowie, gdzie stoi jeden z najstarszych kościołów w Polsce. Jakie tajemnice skrywają mury tej świątyni? Dlaczego to właśnie ten kościół przetrwał wieki niemal bez zmian, kiedy inne znikały z krajobrazu? O tym wszystkim już teraz burmistrz Mikstatu i regionalista Henryk Zieliński, z którym rozmawiała Jagoda Mośpan.
3: Czy rozpocząć od tego, dlaczego w tym miejscu? Nie ma tam żadnej głównej drogi, ten kościół jest na uboczu i to jest może też jego urok. Ale kiedyś ta sytuacja była inna, bo musimy się cofnąć niebagatelnie dawno, dawno, daleko, daleko, czyli ponad 900 lat wstecz i wyobrazić sobie, droga S8 nie leci przez Kępno, tylko S8 albo S11 biegnie przez Komorów, Mikstat i Kotłów. Dalej z Wrocławia biegnie do Kalisza, dalej do Torunia i nad Morze Bałtyckie. Dawny szlak handlowy. Przy tej głównej drodze na ówczas zlokalizowano kościół w Kotłowie, na wzgórzu, bo trzeba wziąć pod uwagę podział administracyjny, jaki wówczas był i to nie ten państwowy, tylko kościelny. Bo te kościelne podziały, one są najstarsze jakby i ten kościół Kotłowie wyznaczał północną granicę wpływu Wrocławia. Od dotąd zaznaczyli sobie granicę wpływu, bo dalej już mamy rzekę Barycz i rzekę Prosna. Ograniczały ten północny kraniec wpływu Wrocławia. Kościół w Kotłowie, o czym nawet mówią stare legendy, widzi się i tak jest faktycznie z kościołem w Chełmcach i z kościołem w Wysocku. To też ma znaczenie, ponieważ Wysocko wyznaczało wówczas te 900 lat temu południową granicę wpływów Poznania. Natomiast Chełmce za Kaliszem wyznaczały południową granicę wpływów Gniezna, czyli trzy ośrodki kościelne, duże, wyznaczyły swoje granice. I tutaj mamy ten trójstyk, gdzie Kotłów wyznaczał granicę wpływów Wrocławia. No i tutaj pojawia się postać fundatora, czyli Piotra Włostowica. Chodząc po Wrocławiu można iść na bulwar Piotra Włostowica, zobaczyć na wyspie Piasek budowle, które on również wznosi w kościele Marii Magdaleny. We Wrocławiu znajdziemy portal pięknie rzeźbiony z tamtego czasu i możemy wyobraźnią przenieść to do Kotłowa, dlatego że Piotr Włostowic, jak fundował kościoły, fundował je według takiego samego stylu, ale pewne detale zniknęły. We Wrocławiu jeszcze możemy je odtworzyć. Detale, ale budowli stojącej w całości nie znajdziemy we Wrocławiu, bo tam już pozostały tylko pewne relikty jego fundacji, natomiast u nas w murach ta budowla stoi ponad 900 lat. Prawdopodobnie, ponieważ Piotr Włostowic, parę słów tak o nim, był przyjacielem Bolesława Krzywoustego, wojewodą. To nie był wojewoda poznański, wrocławski, inny, terytorialny, tylko jeden, jedyny na świecie, przepraszam, w Polsce, wojewoda, czyli ktoś, kto zastępuje księcia Bolesława Krzywoustego wówczas w dowodzeniu wojskiem, wojewodzi. I stąd nie wykluczam, że również tą ówczesną S11 czy S8 przemieszczał się Krzywousty i wspólnie z Włostowicem to miejsce wybrali. A pytanie, skąd Włostowic wziął na to fundusze? Otóż ten kościół wybudowano, jak zresztą inne kościoły Włostowica, były wybudowane, no dzisiaj byśmy powiedzieli, za łapówkę. Dzisiaj, gdyby był jakiś przelew, łapówka, no to takie coś wychwyciłby urząd skarbowy. Wówczas nie było jeszcze urzędu skarbowego, a kasa księcia, no inaczej była pobierana, ale wtedy na całą tą operację zwrócił uwagę kościół. A było to w jakich okolicznościach? Otóż Krzywousty prowadził walki na terenie dzisiejszego Pomorza Szczecińskiego. Wtedy Polska jeszcze określała te swoje granice. Natomiast w tym samym momencie od południa strony dzisiejszej Ukrainy przypuściła tak książę Wołodar. No, prowadzenie wojny na dwa fronty nawet Hitlerowi się nie opłaciło innym, no i Krzywousty też nie wiedział, co ma zrobić. No, wojnę na dwa fronty trudno prowadzić. Piotr Włostowic jako wojewoda zaproponował mu: Bolesław, ja biorę 5 swoich rycerzy, jadę do Wołodara i ja go pokonam. No jak ty pokonasz w 5 czy tam w 6 Wołodara? No ale sprytem pojechał i oczywiście tam przedstawił się Wołodarowi jako ktoś, kto już

0: odszedł od Krzywoustego, zdradził go, Krzywousty mu nie odpowiadał, on chce służyć Wołodarowi. Wołodar zaufał Włostowicowi i rzeczywiście przez jakiś czas Włostowic był u Wołodara na służbie do pewnego momentu, aż gdy na polowaniu ze swoimi rycerzami zapakował Wołodara w skrzynię i przywiózł Krzywoustemu. No to ci, powiedzmy umownie, Ukraińcy, pobratymcy Wołodara, zwrócili się z prośbą do Krzywoustego: oddaj nam naszego księcia. Krzywousty chyba nawet był skłonny oddać go, ale wtedy właśnie Piotr Włostowic wkroczył i mówi: sorry, facet, ale ja go ci przywiozłem, to może ja go odstąpię z powrotem tym Rusinom. No i oczywiście, że odstąpił, ale za pieniądze. Wyznaczył kasę, a tej kasy było bardzo dużo. Oni wpłacili te pieniądze, bo chcieli mieć z powrotem księcia Wołodara. No i miał te pieniądze Włostowic wtedy właśnie, jak ten przelew przeszedł, no to kościół się potknął i mówi do, biskup wrocławski mówi do Krzywoustego: a jakże to tak, no nie wolno za chrześcijańskiego władcę, żebyś ty, chrześcijański władca, brał okup. No Krzywousty się wypił, bo powiedział: to nie ja, tylko Piotrek. No to daj Włostowica. Włostowic do spowiedzi. Za pokutę wybudujesz 7 kościołów. No Włostowic jak zerknął w kieszeń, zobaczył ile ma pieniędzy z tego okupu, no to postawił 70 kościołów, jak chce legenda. Wtedy biskup wrocławski go wrócił z powrotem do konfesjonału i mówi: zgrzeszyłeś pychą teraz. Miało być 7, więc wybuduj 7. Oczywiście Włostowic wybudował 7, z których 3 ostatnie to właśnie Chełmce, Wysocko i Kotłów. I tak powstał kościół w Kotłowie. O tym Wysocku i w Chełmcach trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ to były budowle drewniane w tamtym czasie i te budowle, które obecnie są w Chełmcach i w Wysocku, no już nie są z tego okresu, natomiast budowla kotłowska jest potężną budowlą stojącą do dziś murowaną i w swoich rozmiarach jest niebotycznie wielka, ponieważ kościoły romańskie generalnie miały jedno wejście. To były budowle niewielkie, bo i koszt wybudowania takiej budowli był ogromny. Kościół w Kotłowie ma 3 wejścia, 2 boczne i 1 główne z tyłu. Natomiast wszyscy, którzy pojawiają się w Kotłowie, pytam ich, czy znają wzór na przekątną kwadratu. I prawidłowa odpowiedź najczęściej jest: nie, nie znamy wzoru na przekątną kwadratu. Ja pytam dlatego, że my chodząc do szkoły musimy ten wzór znać, musimy zaliczyć, zdać i zapomnieć. Natomiast ci wrocławscy budowniczowie z XII wieku, oni ten wzór zastosowali przy budowie kościoła w Kotłowie. I dlatego wiele osób, które wychodzi z kościoła w Kotłowie, gdy mogę im o tym powiedzieć, pewnie sprawdza, jak ten wzór na przekątną kwadratu wygląda, że przy okazji oprócz historii jeszcze mogą powtórzyć sobie materiał z matematyki. A dlaczego zastosowano wzór na przekątną kwadratu? Otóż wchodząc nieraz do jakiejś budowli, czujemy, że ona jest zbyt duża. Mamy takie wrażenie. A niektóre budowle są zbyt małe, one nas przytłaczają, a niektóre są w sam raz. No właśnie, jeżeli zastosujemy metodę proporcji, którą na przykład można zrobić przy użyciu wzoru na przekątną kwadratu, to mamy coś, co jest, jak to się mówi, w sam raz. I tak jest w Kotłowie. Budowniczowie wtedy w XII wieku znali ten wzór i go stosowali. Wytyczyli tylną ścianę kościoła, czyli tam, gdzie wchodzi się, nie od ołtarza, tylko pod chórem, wartość i obliczyli przekątną kwadratu o wartości tej tylnej ściany. I wartość przekątnej kwadratu stała się długością nawy. Może to w sposób dość skomplikowany teraz tłumaczę, ale wystarczy przyjechać do Kotłowa i samemu przekonać się z autopsji, jak to się robi. Tylną ścianę pomyśleć, jakby wyglądał kwadrat o wartości tej tylnej ściany, obliczyć przekątną takiego kwadratu i wyjdzie długość nawy. Dlatego w tym kościele się dobrze czujemy, bo on ma zachowane proporcje.
1: Jest to bardzo stary budynek, obiekt na przestrzeni lat. Bardzo różnie też się tutaj na tych naszych ziemiach działo. Co działo się z tym kościołem przez te wszystkie lata? Czy były jakieś takie poważniejsze, kryzysowe sytuacje i jak to wyglądało?
0: Nie. ponieważ ten kościół ostał się chyba też dlatego, że tak, wtedy w 1108 roku wyznaczono tam granicę wpływu Wrocławia i w tej administracji kościelnej on pozostał do 1821 roku. Miejscat Komorów, Kotłów to jest diecezja wrocławska do 1821 roku. Natomiast granice polityczne uległy zmianie. Wpływy Śląska, konkretnie Wrocławia, tam uległy zmianie. Cofnięto te granice. Ta ziemia znalazła się we władaniu królów polskich i od tego czasu była już na skraju Rzeczypospolitej. Wrocław nie walczył o te tereny. Ukształtował się, jak gdyby ta granica Śląska inaczej się ukształtowała i dlatego ten kościół pozostał na uboczu. Dlatego tutaj nie było żadnych wojen, żadnych walk. Dlatego ten kościół mógł w spokoju przetrwać. Natomiast miał zabezpieczone swoje dochody, ponieważ to była potężna parafia sięgająca właśnie, tak jak wspomniałem, od rzeki Barycz i Prosny w kierunku południowo-zachodnim aż do Międzyborza. Czarny Las, Dębnica. To, co dzisiaj jest częścią składową dekanatu mikstackiego, to historycznie właśnie też należało do parafii kotłowskiej. Parafia kotłowska sięgała do Międzyborza. Nawet mamy miejscowość, jadąc drogą 25 w kierunku Wrocławia, mamy przed Międzyborzem miejscowość Kotowskie. Miejscowość Kotowskie to jest pierwotnie nazwa Pustkowie Kotłowskie. Tam osadnicy, pustkowianie osiedlili się. Później słowo Pustkowie wypadło. Została do dzisiaj nazwa Kotowskie. Pierwotnie Pustkowie Kotłowskie. Ten kościół przetrwał w swoich murach bez jakiejś większej ingerencji do początku XX wieku. Wówczas były dywagacje, czy go rozbudować, bo tak ogromna parafia, nie wszyscy się mieszczą. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że śluby, chrzciny, inne rzeczy to robiono w okresie Wielkanocy. Bo to z Pawłowa, z Chojnika, z Czarnego Lasu docierał. Nikt nie docierał co niedzielę do kościoła. Oni przychodzili głównie na Wielkanoc, bo wtedy jest obowiązek uczestniczenia w mszy. Więc powstał pomysł rozbudowy tego kościoła. No i rozbudowano go o część ceglaną, dzisiaj tak powiemy, czyli transept. Natomiast apsydę, czyli tą część ołtarzową, przeniesiono i odtworzono w nowym miejscu. Dzisiaj po ostatnich pracach konserwatorskich jest bardzo ciekawa rzecz, bo odsłonięto część wykopalisk, które tam były prowadzone i można zobaczyć zarys tych starych murów również, w którym miejscu ten kościół kończył się. Ale większych jakichś wydarzeń tam nie było. Oczywiście przyjeżdżał Fryderyk Chopin, bo najbardziej znany jest epizod z Antonina z Chopinem. Ale tak naprawdę on przyjeżdżał do Strzyżewa, czyli do parafii kotłowskiej. To on w Kotłowie modlił się, tam słuchał muzyki. Pewnie świszczące piszczałki organów, niestrojone przez wiele lat i organista, który pewnie w karczmie popił trochę, to i lepiej mu szedł śpiew. Chociaż odnotowani są również organistowie, pewnie i nauczyciele szkoły w Kotłowie, o nazwisku Żałost. Dzisiaj to już występują potomkowie ich pod nazwiskiem Załustowicz. Nazwisko Załustowicz właśnie stamtąd pochodzi, bo organista dawno, dawno temu w Kotłowie grał żałośnie. I Chopin pewnie tego słuchał. Chociaż jest też taka opowieść, że Chopin przyjeżdżając do swojej matki chrzestnej, do kotłowskiej parafii, czyli do Strzyżewa, no potrzebował weny. A tam taki młody chłopak, kompozytor, tą wenę, żeby znaleźć, to no, chciałby wejść do piwniczki, żeby z butelki trochę weny pociągnąć. Matka chrzestna, no, poważna kobieta, raczej mu nie udostępniła piwniczki. Gdy go zawieźli do Radziwiła, do Antonina, to nie sądzę, żeby miał odwagę zapytać wielkiego księcia o to, czy mu udostępni wenę z butelki w piwniczce. No jest taka opowieść, że właśnie dla niego taką enklawą była karczma w Mikstacie Austeria, stojąca obok ratusza na rynku, gdzie właśnie swobodnie mógł tą wenę z butelki sobie przyjąć. Dlatego też powtarzamy, że gdzieś tam te elementy muzyki, którą usłyszał w karczmie w Mikstacie, pewnie w swoich utworach przeniósł.
1: Czy Chopin jest jedyną, w cudzysłowie, znaną postacią związaną też, w cudzysłowie, z tym kościołem?
0: Nie tylko. Tam Marian Pilot, to taki współczesny pisarz, laureat Nagrody Literackiej Nagrody Nike w 2011 roku, niestety już zmarłych. On pisał o tej ziemi miksackiej, że ona nigdy nie stawała na palcach, chociaż mówiła o wzgórzach. Nie stawała na palcach, że wielcy tego świata tutaj się pojawiali. Po prostu aż tak to nie było. Natomiast mogę powiedzieć, że z kościołem w Kotłowie jest związany jedyny ksiądz, który zginął w powstaniu styczniowym, ksiądz Stanisław Klemczyński. Niesamowita też historia, bo musimy się przenieść do czasów wojen napoleońskich. No i w Mikstacie pojawia się szwoleżer Gwardii Napoleona. Józef Klemczyński jest chory. Pomocy udziela mu rodzina burmistrza mikstackiego Stanisława Pasikowskiego. No i na tym by się historia skończyła, gdyby nie to, że burmistrz Pasikowski miał bardzo ładną córkę, Wiktorię. I ten szwoleżer Gwardii Napoleona, Józef Klemczyński, zakochuje się i obiecuje Wiktorii, którą tam poznał wtedy, że on tu wróci, jak tylko te wojny się skończą. Wielki patriota, rzeczywiście jak skończyły się wojny, wrócił do Mikstatu i pojął Wiktorię za żonę. I owocem tej miłości był właśnie Stanisław, najstarszy syn, który został księdzem. No i przyszedł do Kotłowa na proboszcza. Nie wiem, prawdopodobnie po ojcu miał taką gen waleczności, bo już w powstaniu 1848 roku Szablon wojował. I tutaj jak wybuchło powstanie, no co by nie powiedzieć, za Prosną, on zmobilizował, to też pokazuje jego autorytet, około 30 ochotników z Kotłowa, Mikstatu, Biskupic. Oni poszli do oddziału Parczewskiego. Proponowali księdzu Klemczyńskiemu, temu proboszczowi kotłowskiemu, żeby przyjął funkcję kapelana oddziału. Powiedział, że nie. On jest żołnierzem. I jako szeregowy żołnierz zginął właśnie w powstaniu styczniowym. To był jedyny kapłan z archidiecezji poznańskiej ówczesnej już, który zginął w powstaniu styczniowym. Dziś kompletnie zapomniany. Myśmy mu zrobili tablicę pamiątkową w Kotłowie, skąd wyszedł. Natomiast nawet w Kotłowie nie mówiono przez długi czas o tym, bo nie wolno było do powstania wychodzić. I wikariusz kotłowski, który zastępował księdza Klemczyńskiego, długo mówił i, no powiedzmy, kłamał, że, ale w dobrej wierze, że jego pryncypał, proboszcz, pojechał leczyć się do Wód, czyli do sanatorium gdzieś, a tak naprawdę on był w powstaniu. I dopiero po jakimś czasie, w miejscu tej bitwy, gdzie zginął ksiądz Klemczyński, przysłano dokumenty, bo z tych dokumentów wynikało, że księdza Klemczyńskiego tak poszatkowali Rosjanie, że rozpoznano go, zidentyfikowano, jak to napisano, po gaciach. Po gaciach, czyli po bieliźnie, bo kiedyś, co dzisiaj już jest niewyobrażalne, bielizna miała swoje monogramy. Każdy miał bieliznę z monogramami. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby iść do galerii i kupić nawet przysłowiowe gacie z monogramem. Ksiądz Klemczyński takie miał. Unikalna postać, wielki bohater. Gdyby on tego dokonał jako, nie wiem, proboszcz z Poznania czy z Warszawy, byłby dziś wynoszony na pomniki i czczony przy każdej okazji rocznicy. Drugą taką postacią jest Andrzej Wronka, biskup wrocławski, ojciec Soboru Watykańskiego II. Człowiek, który w okresie międzywojennym był rektorem polskiego seminarium w Rzymie. Po wojnie, po II wojnie światowej, organizował struktury diecezji gdańskiej, a na koniec był biskupem pomocniczym we Wrocławiu. To on wspomagał kardynała Kominka przy słynnym przesłaniu do episkopatu Niemiec, gdy tworzyli dokument, list o pojednaniu z episkopatem i z narodem niemieckim. On właśnie urodził się i wychował w parafii kotłowskiej, konkretnie biskupice Zabaryczne. Księża z Wrocławia ufundowali mu też tablicę. No i fajnie, bo ta postać też wymagała takiego upamiętnienia. On był właśnie ojcem Soboru Watykańskiego II. Dzisiaj, gdy oglądamy konklawę, inne rzeczy, które dzieją się na Watykanie, no to trzeba powiedzieć, że mieliśmy naszego gościa tu, z Kotłowa, z biskupic, który tam też uczestniczył w obradach soboru.
1: A czy dziś mieszkańcy doceniają, że mają taką perełkę na swoim terenie? Czy to miejsce cały czas żyje?
0: Nie. Myślę, że nie doceniają inaczej. Oni nie muszą tego doceniać, oni to mają na co dzień. Oni wiedzą, że to jest ogromna wartość, zresztą obchody 900-lecia były bardzo uroczyste, 900-lecia fundacji. Wtedy pojawił się też obelisk, w którym zapisano z czyjej fundacji, kiedy. Natomiast mamy tam normalnych ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, nie wspinają się na palce. Oni, tak jak Marian Pilot pisał, to nie są miejsca i ludzie, którzy by na palcach stawali i pokazywali swoją wyższość. Oni to traktują jako wartościową rzecz, ale to jest ich budowla, ich kościół, do którego przychodzą się normalnie modlić, tak jak do każdego innego.
1: Jeżeli wybierzemy się na wycieczkę do Kotłowa, do kościoła w Kotłowie, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o architekturę wewnątrz? Gdzie dokładnie spojrzeć i co powinniśmy zobaczyć?
0: Przede wszystkim romańskie mury. Unikat w skali kraju. Poza tym, siadając w tej części romańskiej w ławce, a proponuję to każdemu, żeby sobie usiadł, bo trzeba jednak pod górę wejść, więc lepiej usiąść. Wtedy można też popatrzeć na miejsca, gdzie były kiedyś ołtarze boczne. Są takie bardzo ładnie kształtowane łuki na ścianach bocznych i na ścianie tak zwanej tęczowej, czyli tego ołtarza głównego, bo tam przy ołtarzach bocznych były cyboria. Mądre określenie cyborium z łaciny. To był taki rodzaj zadaszenia. Dzisiaj tego nie ma, ale i wówczas w tym XII wieku to jest unikat, ponieważ taki element zadaszenia w romańskim kościele ołtarzy bocznych ponoć występuje jeszcze tylko w jednym kościele, występował w jednym kościele w Krakowie, a tak to na terenie Polski w ogóle nie znany element, który tutaj wystąpił. On świadczy o bogactwie, o tym, że Włostowic położył dobrą kasę, zrobił coś dużego. To nie było tam prosty kościół. Nie, on był zrobiony bogato, na bogato. Ja żałuję, że nie zostały elementy kamieniarki rzeźbiarskiej, ponieważ przy jakichś tam remontach te elementy wyrzucono. I do dziś zdarza się, że rolnik przychodzi z elementem kamieniarki z XII wieku, wyrzeźbiona jakaś tam postać czy inne elementy. I dwa takie elementy są w ścianie bocznej, na które można spojrzeć i każdy może odczytać coś swojego. Według takiego podania miejscowego elementy rzeźbiarskie, które tam są zawarte w bocznej ścianie, to jak mówią, bożek pogański. No rzeczywiście, jak przyjrzeć się temu, to można zobaczyć groźną postać. Czy bożek pogański? Była taka zasada po początku chrześcijaństwa, że świątynie budowano w miejscach kultu pogańskiego. Jak gdyby, żeby przykryć ten kult pogański. Być może, że z tego to wywiedziono. Natomiast tak naprawdę to są elementy kamieniarki z portali, które tam były. I to, co na początku wspomniałem, taki portal nienaruszony, sam portal jest w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu. Można sobie popatrzeć, jak to kiedyś w Kotłowie mogło wyglądać. Niestety tu w Kotłowie tych elementów rzeźbiarskich już nie mamy zbyt dużo. Bardzo ciekawy jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kotłów jest utożsamiany z Częstochową, ponieważ też jest na wzgórzu. I z wieży kościelnej przy dobrej widoczności można zobaczyć wieżę kościoła w Częstochowie na Jasnej Górze. A z terenu przy kościele z lornetką w dobrych warunkach pogodowych kominy w Bełchatowie można spokojnie zobaczyć. Tam są niesamowite widoki wokół kościoła i w ogóle na odcinku pomiędzy Kotłowem a Mikstatem można naprawdę podziwiać coś, co na terenie Wielkopolski jest unikatem, bo Wielkopolskę raczej utożsamiamy z terenem równinnym, niezimnym. Tam jest ta wyniosłość tego terenu. No, pokazuje też właśnie tą łączność taką morfologiczną ze Śląskiem, bo to jest północny kraniec wału Trzebnickiego, więc tam to ukształtowanie terenu jest zupełnie inne, nie przystające w ogóle do Wielkopolski. No ale wracamy do kościoła. Mamy obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605 roku. Ja zupełnie przypadkowo, ponieważ kościół jest 1108, obraz Matki Boskiej Kotłowskiej z 1605. Dobra, a co pomiędzy?
1: Tylko
0: no wcześniej lat. Coś musiało być. Zupełnie przypadkowo trafiłem na płaskorzeźbę Matki Boskiej Kotłowskiej. Jest w w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Jak ktoś tam będzie miał czas i wejdzie, to może się dziwić, bo zobaczy, że zanim obraz wymalowano, tym wizerunkiem kotłowskim była płaskorzeźba, która właśnie w tym kościele się znajdowała. Przy Matce Boskiej są ładna rzeźbiarka, rzeźbiarza, snycerza, też ciekawostka, bardzo dobrego snycerza, pochodzącego z Głogowa, znów śląskie wpływy. On miał zamiar wędrować do Królewca, ale po drodze, tak jak ten szwoleżer napoleoński, zakochał się w Kaliszance. No i pozostał. Efektem tego jest to, że w okolicach tutaj w południowej Wielkopolsce jest dość dużo jego, powiedzmy, wyrobów rzeźbiarskich. Piękne rokoko, to jest Dobrzyca, to jest również Kalisz, całe wyposażenie kościoła tak zwanego Świętego Józefa, ale tenże snycerz wyrzeźbił również wszystkie ołtarze w kościele w Kotłowie. Ale w Kotłowie zrobił jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podpisał się. Długo dochodzono, co to jest za podpis. Jest data 20 maj 1780. Natomiast reszty nie szło rozszyfrować. Feitner. Nie ma takiego kogoś jak Feitner. Okazuje się, że to jest Franciszek Eitner, Franz Eitner. To F połączone z resztą nazwiska powodowało, że trudno było odkryć, co jest, ale on się podpisał na jednym z ołtarzy bocznych i ten jego podpis do dzisiaj jest, można zobaczyć.
1: A kiedy to odkryto?
0: Eitner. Ten podpis był cały czas.
1: Ale kiedy...
0: Tylko teraz dopiero doszliśmy, kto to jest ten Feitner, że to nie Feitner, tylko Franz Eitner. Jeżeli chodzi o rzeźby Eitnera, to jeszcze jest taka ciekawostka, że przy Matce Boskiej Kotłowskiej, przy tym obrazie, w ołtarzu głównym, stoją dwie postacie, Karol Boromeusz i Święty Onufry. No i nikt by nie zwrócił uwagi na to, kto to jest, bo szczególnie Święty Onufry, tak tylko krótko powiem, to był pustelnik. Natomiast w tym przedstawieniu tej rzeźby, to jest gość, który ma krótką brodę i jest ubrany w futro złotego koloru. Natomiast tak naprawdę Święty Onufry, tak jak powiedziałem, on był pustelnikiem. Tutaj źle dobrano kolorystykę. On chodził nago, pokryty tylko swoimi długimi włosami. Nie było gdzieś tam w okolicy fryzjera, nie miał gdzie pójść podciąć włosów. On chodził okryty włosami. W tym przedstawieniu kotłowskim, to mówię, on wygląda w złoconym futrze. Tak naprawdę on powinien być okryty swoimi włosami. Takich ciekawostek jest więcej. Wystarczy też wokół kościoła popatrzeć. Są pewne znaki zakładów kamieniarskich. Tam jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia. Taką ciekawostką jest to, że siedząc w kościele w Kotłowie, może nawet nie zdajemy sobie sprawy, ale podłoga kościoła w Kotłowie od wejścia w stronę ołtarza lekko unosi się ku górze. Nie rzucałem nigdy piłeczki ping-pongowej, żeby zobaczyć, czy ta piłeczka nie cofnie się, ale z badań, które przeprowadził jeszcze w końcu XIX wieku profesor Sokołowski, on wyraźnie stwierdzał właśnie, że ta podłoga unosi się ku górze. Tam, w tym pierwotnym założeniu, była przewidziana krypta, czyli oprócz tego, że mamy kościół, to również tam miała być krypta podziemna dla księcia, a może dla włostowica, tego już nie dojdziemy. Niemniej, cała część ta romańska kościoła zawiera pod podłogą krypty grzebalne, groby. To jest głównie groby Wiesiołowskich ze Strzyżewa, ale również innych osób zasłużonych dla parafii. I dlatego kiedyś, jak chodziło się, szczególnie panie, na wysokim obcasie w Kotłowie po podłodze, to zupełnie inaczej, inny dźwięk był odbicia butów na części romańskiej, a inaczej na tej części rozbudowanej ceglanej.
1: Wnioskując też z tego, co pan powiedział, kościół w Kotłowie jeszcze nie raz może nas zaskoczyć, czy raczej precyzując, to co jeszcze nie odkryte tam.
0: No, cały czas zaskakuje i myślę, że jeszcze wiele, wiele rzeczy nam pokaże.
2: SK Ostrzeszów.
3: Najlepsi wielkopolscy rolnicy poszukiwani. Już po raz 26. samorząd województwa organizuje konkurs, mówi wicemarszałek wielkopolski Krzysztof Grabowski.
4: Zarząd województwa wielkopolskiego ogłosił nabór w ramach 26. edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Ten nabór będzie trwał oczywiście do 3 czerwca, ale zachęcam samorządowców, organizacje rolnicze, by zgłaszać tych rolników, którzy w sposób szczególny się wyróżniają u państwa, a my, jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który od lat jest organizatorem tego konkursu, z całą pewnością będziemy chcieli wspólnie z profesjonalną kapitułą te gospodarstwa ocenić i oczywiście wyróżnić, nagrodzić w roku przyszłym. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tym prestiżowym konkursie.
3: A zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca.
2: SK Ostrzeszów.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Ostrzeszów.
2: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć